0: oczy i przesłonił to tylko oni.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: I po ramie.

0: to wiem.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Empik. To będzie ostatnia reklama.
1: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
4: Jak na prawie połowę czerwca, to nie będzie ciepły dzień w regionie. Na termometrach w Rzeszowie rośnie czyjaśle dziś od 17 do 19 stopni. Parasole też mogą się przydać. Dziś uważajcie na opady deszczu, w nocy około 10 kresek. Jutro maksymalnie 21. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w regionie i przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Chodzi o wahadło powodem budowy obwodnicy Sanoka. Nie jedźcie na pamięć.

0: Wielu domów jednorodzinnych w Lutoryżu. Jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, podczas prac ziemnych natrafiono tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie jest to kilkanaście płodów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Ślady na miejscu zabezpieczało kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Śledczy na razie nie ujawniają żadnych szczegółów, ale jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy prowadzonej tam budowy. Podczas wykopu natrafili oni na ludzkie szczątki. Po tym jak na miejsce wezwano policję, wykopy w obecności funkcjonariuszy ostrożnie kontynuowano, natrafiając na kolejne fragmenty ciał. Ten teren to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Działania śledczych trwały na niej od czwartkowego poranka. Ten teren został wygrodzony policyjną taśmą. Dziś w południe śledczy mają przekazać oficjalny komunikat w tej sprawie.
0: O tej sprawie piszemy też na sk.pl i se.pl. Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełeńskiemu tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
2: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost, strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
3: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
2: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
3: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
2: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
0: Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy muzycznych gwiazd. W stolicy Meksyku odbyła się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
4: Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to México.
0: A o pierwszym meczu mundialu już za chwilę.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
0: Pewna wygrana gospodarzy w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Reprezentacja Meksyku 2-0 pokonała Republikę Południowej Afryki. Drużyna RPA kończyła mecz w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach. Czerwień zobaczył też jeden z piłkarzy Meksyku. W tej chwili już mamy za sobą mecz, drugi mecz grupy A. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Już oficjalnie José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Szkoleniowiec podpisał 3-letni kontrakt, a pracę rozpocznie za miesiąc. Przejście Portugalczyka z Benfiki było możliwe po opłaceniu przez Real klauzuli odejścia wartej 15 milionów euro.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 3 minuty po godzinie. Ojejku, co to się stało? 3 minuty po godzinie 6, 12 dzień czerwca, w piątek zaczęło się. Zaczęło się wielkie granie na stadionach w Kanadzie, USA i Meksyku. No i rzeczywiście Czesi grali, wygrywali i w końcu przegrali. Na szczęście, moi drodzy, my wszyscy wygraliśmy, dobrnęliśmy do piątku, do tego najlepsza polska muzyka. Czego chcieć więcej? Polska górom!

tańcz. Ten to już sobie poszedł, mam nadzieję. Chociaż nie u wszystkich, bo mówiące te słowa rzeczywiście przecierał oczy i jakoś starałem się działać na najwyższych obrotach, bo to mecze się zaczęły. No. Człowiek wstaje w środku nocy, a rano musi do pracy zasuwać. I już teraz otwieram linię 726-826-826. Otwieram messengera naszego, bo dzisiaj z samego rana będę was prosił o takie nietypowe, a może typowe wymówki dla szefa. Co kibic piłkarski ma teraz robić? W końcu mecze trwają bardzo późno w nocy. Jakieś takie macie ciekawe wymówki dla szefa? Dajcie znać 726-826-826 albo messenger. Mam prezenty!

Ciężkie. Ciężkie jest życie kibica piłkarskiego, szczególnie jak toczą się Mistrzostwa Świata i szczególnie jak one się toczą po drugiej stronie naszej pięknej, okrągłej, niebiesko-zielonej półkuli, dlatego że właśnie teraz, znaczy teraz, no jakieś paręnaście minut temu zakończył się mecz Czechów z Koreańczykami, ale żeby go obejrzeć w całości, no to trzeba było czatować tak mniej więcej od godziny, no powiedzmy 3:30. Więc do pracy można zaspać. No to dzisiaj robimy sobie takie przyspieszone UPS, czyli nasze poniedziałkowe UPS-y, czyli usprawiedliwienie pracowników.

Czechów z Koreańczykami, ale żeby go obejrzeć w całości, no to trzeba było czatować tak mniej więcej od godziny, no powiedzmy 3:30. Więc do pracy można zaspać. No to dzisiaj robimy sobie takie przyspieszone UPS, czyli nasze poniedziałkowe UPS-y, czyli usprawiedliwienie pracowników.

0: Kaczyńskiemu, co mam powiedzieć szefowi, żeby się wyłgać z rana.
1: Od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

726-826-826 albo Messenger. Nie podałem numeru telefonu. Nie wiecie pewnie, jak się ze mną skontaktować w sprawie tych wymówek dla szefów, więc już podaję. 726-826-826 i przeglądam dzisiejszą gazetę kolorową. Otóż, jak już pewnie wiecie, bo mówiliśmy o tym jakiś czas temu, prezydent Karol Nawrocki leci na 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Donalda Trumpa. Donald Trump zaprosił naszego prezydenta na galę UFC, czyli będzie mordobicie przed Białym Domem, no ale oczywiście na urodziny to się nie idzie z pustymi rękoma, prawda? Więc trzeba jakiś prezencik gdzieś tam skitrać i później dać. No to już wiemy, co da nasz prezydent prezydentowi amerykańskiemu. Karol Nawrocki podaruje Trumpowi złote spinki do mankietów. No, to już wiemy, że jednak będzie spięcie między funflami. SK2.

0: autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie.

0: 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
3: Przewaga chmury będzie dziś w regionie, dziś też uważajcie na opady deszczu, jeśli gdzieś wychodzicie, lepiej weźcie ze sobą parasole. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia zobaczymy od 17 do 19 stopni, a w nocy

0: podróży. Leć z nami, Ewelina Niedziela.
1: Przewaga chmur będzie dziś w regionie. Dziś też uważajcie na opady deszczu. Jeśli gdzieś wychodzicie, lepiej weźcie ze sobą parasole. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia zobaczymy od 17 do 19 stopni, a w nocy

0: Leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku, a więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Przed południem trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Zabawa na dworze wspiera psychiczne zdrowie przedszkolaków, ustalili brytyjscy naukowcy. Dzieci, które między drugim a czwartym rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych.
2: Najlepsze polskie hity. SK2.
3: 28,5 minuty do godziny 7:00.

Tu się absolutnie wszystko zgadza. Jeżeli chcecie usłyszeć, jak brzmi Dwójka z rana, to właśnie tak. Wiktor Waligula i Dry School, 4 pory roku w Radiu SK2 i to jest numer 2 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer 2, ale kto powiedział, że nie może być numerem 1? Wszystko zależy od was. W waszych rękach jest to, jak Dry School będzie wyglądał po dzisiejszym notowaniu, bo dzisiaj po 18:00 Łukasz Zduńczyk przedstawi najświeższe wyniki waszego głosowania. SK2.pl. Tam wchodzicie, tam głosujecie. Na razie Kuba i Kuba jest numerem 1. Podium zamyka męskie granie, orkiestra z utworem Nareszcie, ale spójrzmy jeszcze, co jest na samym dole. Na samym dole naszej gorącej polskiej dwudziestki jest Doda ze swoim pamiętnikiem. Jeżeli chcecie, żeby Doda podskoczyła o parę pozycji, to też możecie na nią zagłosować. No i mamy oczywiście też propozycję, a dzisiaj po 18:00 kolejne notowanie naszej polskiej gorącej dwudziestki, więc macie jeszcze trochę czasu, żeby wejść na sk2.pl i zagłosować.

No i mamy już 10,5 minuty do godziny 7. Kibice piłkarscy pewnie w tym momencie gdzieś tam myślą o tym, żeby albo coś odesłać. Gorzej, jak macie powiedzmy na 8, na przykład do pracy, prawda? No to tego czasu na sen będzie bardzo mało. Albo będzie trzeba sobie powiedzieć wprost, no niestety spóźni się. Tylko co wtedy szefowi powiedzieć? Dzisiaj zbieram takie wymówki wasze, którym taki kibic piłkarski, który ogląda sobie mundial w środku nocy, będzie mógł uraczyć swojego szefa. Proszę bardzo, jedne są bardzo bezpośrednie na 7268268826. SMS przyszedł taki: szef, jestem pod firmą, ale czekam na rzut karny. Wejdę do pracy dopiero po analizie VAR. O, to się może zejść troszkę, bo ten VAR to wiadomo, on mieli. Mam nadzieję, że szef będzie bardzo wyrozumiały. Mam jeszcze telefon, który dostałem na ten sam numer, 7268268826. Proszę bardzo, jaką wymóweczką szefa byśmy uraczyli, taki kibic.

0: piłkarski?
1: Tak. Najlepszą wymówką dla szefa jest to, gdy się powie, że z rana mąż przytrzymał kolanem.
0: Mąż przytrzymał kolanem. Jak mąż przytrzymuje kolanem, to jest faul. Jak będzie więcej takich fauli w łóżku, no to rzeczywiście doliczony czas gry trzeba będzie wprowadzić. SK2. Przynajmniej z 15 minut. A to już jest taki dobry czas na fajną drzemeczkę. Bajm, noc po ciężkim dniu już teraz w Radiu SK2. 9 minut do godziny 7.

4 minuty do godziny 7. Za chwilę, punktualnie o 7, newsy w Radiu SK 2. W nich prezydent się tłumaczy, więc głośniej wziąć powinni szczególnie ci, którzy mają gdzieś tam jakieś krypciochy pochowane po poduszkach. Dla was więcej newsów, ale też i dla wszystkich, bo dużo ciekawych rzeczy dzieje się w kraju i za granicą. Zróbcie głośniej, zostańcie z nami i za chwilę newsy.

0: Burmistrz Boguchwały i Miejskie Centrum Kultury zapraszają na Dni Boguchwały. Energia, moc, dobra zabawa dla całej rodziny. To dwa dni pełne muzyki. Wystąpią Robert Janowski, Anna Wyszkoni i rzeszowski zespół RSC. Do tego występy lokalnych artystów, gra miejska, strefa dmuchańców, warsztaty dla dzieci, strefa gastro i tańce pod gwiazdami. 13 i 14 czerwca. Rynek miejski w Boguchwale. Wstęp wolny. Boguchwała pozytywnie elektryzuje.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK oraz Burmistrz Miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: W piątek w regionie przydadzą Wam się parasole. Uważajcie dziś na opady deszczu, na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy jaśle w ciągu dnia od 17 do 19 stopni w nocy. Dziesiątka powyżej zera. Teraz w Rzeszowie postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Większy ruch również na Piłsudskiego, Cieplińskiego, Rejtana oraz Kopisto. I przypominamy, buspasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do 9.30.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: podczas prac ziemnych. Robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z ziemi wydobyto dotąd co najmniej kilkanaście płodów. Według naszych najnowszych informacji, poprzednia właścicielka działki była lekarką specjalizującą się w patomorfologii. Policja nie komentuje tych ustaleń. Służby nadal prowadzą oględziny, a pierwszy oficjalny komunikat śledczych ma zostać przedstawiony koło południa.
1: O tej sprawie piszemy też na sk.pl i se.pl. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent kolejny raz odrzucił rządową ustawę o kryptoaktywach. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, dlaczego nie ma podpisu?
2: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
3: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
2: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający, jego zdaniem, kluczowe poprawki.
3: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
2: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
1: Przed wakacyjnymi podróżami warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS. Dlaczego? Mówi Małgorzata Olszewska z NFZ-u.
4: EKUS upoważnia nas do leczenia w przypadkach nagłych zdarzeń medycznych na zasadach tak jak obywatele kraju, w którym jesteśmy.
1: Wniosek o kartę możemy złożyć papierowo w siedzibie NFZ-u lub elektronicznie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Sport. Dwa mecze piłkarskich mistrzostw świata za nami. Dziś Korea Południowa odwróciła losy spotkania z Czechami. Koreańczycy zdołali wygrać 2-1. Wcześniej w meczu otwarcia Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a sędzia tego meczu pokazał aż 3 czerwone kartki. Polskim siatkarzom zabrakło zimnej krwi w końcówce meczu ze Słowenią. W drugim meczu Ligi Narodów przegrali 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni mieli dwie piłki meczowe, ale nie zdołali ich wykorzystać. Dziś Polacy zagrają z Japonią.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 3,5 minuty po godzinie 7. Nie wiem, czy wiecie, ale słowa potrafią ranić bardziej niż nóż. Kto nie wierzy? Proszę bardzo, jest przykład. Powiedzcie komuś:
8: zamówiłem ci falafel.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Bo dzisiaj dzień falafela, 12 czerwca to dzień falafela. Chciałoby się powiedzieć smacznego, ale nie będę kłamał.

0: dzień gorącego lata to najlepiej spędzić nad jakąś wodą, żeby się trochę ochłodzić. 10 minut po godzinie 7, no to właśnie 35-letni Polak tak sobie pomyślał, że jeżeli dzień jest gorący, no to pojedzie sobie nad wodę i został zatrzymany w Dreźnie. Po tym jak łowił ryby w stawie przy zabytkowym pałacu Zwinger. Służby przybyły nad staw, zebrały zeznania świadków, którzy stwierdzili, że krótko przed pojawieniem się funkcjonariuszy 35-latkowi udało się złowić rybę, którą następnie wypuścił z powrotem do wody. A przypomnę, że właśnie łowienie ryb przed tym zabytkowym pałacem jest zakazane. No to mężczyzna sobie dmuchnął w balonik. Okazało się, że wydmuchał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Czyli miał dokładnie 2,7 promila, ale mimo to złowił rybę i wypuścił. No, ja zawsze wiedziałem, że w chodzeniu na ryby nie chodzi o chodzenie na ryby, prawda? Poszedł na połów, a na połowie nie się nie skończyło. Jedna połowa dla takiego zawodnika? To się okazało nic. 2,7?
1: SK2.
0: Ale fajnie, że tą rybę wypuścił, nie? Ja nawet chyba wiem, jak on się trochę tłumaczył policji, jak ta już po tę rybę przyjechała i zobaczyła, co się stało. Panie władzo, rybka lubi pływać.

A kto by chciał zamienić oglądanie mundialu przed telewizorem na swojej kanapie na oglądanie mundialu w telewizji oczywiście, ale na Stadionie Narodowym w towarzystwie Sławka Peszki? No to moi drodzy, to mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa. Zbieramy dokładnie 11 osób. Naszą jedenastkę marzeń na taki

0: sportowym, gdzie razem ze Sławkiem Peszko będziemy mogli sobie obejrzeć meczyk mundialu, strzelić jakiegoś karniaka, no bo będzie też piłeczka, więc będzie można sobie postrzelać karniaczki. No i w poniedziałek zaczynamy naszą rekrutację, ale żeby stać się częścią naszej jedenastki, no to trzeba najpierw wypełnić formularz, przekonać nas, że to właśnie ty, drogi słuchaczu, ty, droga słuchaczko, zasługujesz na powołanie do naszej ekipy, a później jeszcze wykonać pewne zadanie. Trzeba dokończyć zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i powiem wam tak, macie szczęście, bo daję wam trochę fory, dlatego, że słuchacie Radia SK2 o poranku. Daję wam trochę fory, bo przez cały weekend będziecie się mogli zastanawiać już, co też Sławek Peszko ma na myśli.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i to wygwizdane, trzeba zgadnąć. I w poniedziałek zaczynamy naszą zabawę.
2: SK2.
0: Sławek Peszko dopiero od poniedziałku w Radiu SK2, a już teraz Dudek, Dominik Dudek, 20 po 7. Bywa.

Długość dźwięku samotności od Mysłowic w Radiu SK2 na 35 minut do godziny 7.30. Do godziny 8, przepraszam, 7.30 przed nami za 5 minutek. Moi drodzy, a jako że 7.30 przed nami, to znaczy, że po 7.30 zaliczamy nasz copiątkowy odjazd. Już teraz przygotujcie telefony, zapiszcie sobie numer do mnie 726-826-826 i po godzinie 7.30 pierwszy odjazd. No bo coś czuję, że chyba jakieś PKP nam wjedzie.

0: odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł. Miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: W prognozach na dziś są opady deszczu. Jeśli gdzieś wychodzicie, lepiej weźcie ze sobą parasole. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle. W ciągu dnia zobaczymy od 17 do 19 stopni, a w nocy 10 kresek na plusie. Teraz w Rzeszowie postoicie na dojeździe do ronda Pobitno i na dojeździe do ronda Kuronia. Większy ruch również w ścisłym centrum na Chopina, Targowej i na Ruszewicza. I przypominamy, że buspasy obowiązują jeszcze do godziny 9.30.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek Szczecin i pożar instalacji w zakładzie przetwarzania opon. Ogień pojawił się około 4.30 rano na Skolwinie przy ulicy Stołczyńskiej. Na miejscu jest 5 zastępów straży pożarnej. Nie wiadomo, do kiedy potrwa akcja, nikt nie ucierpiał. Zastosowanie dronów na polu walki. O tym dyskutowali na poligonie w podwarszawskiej Zielonce projektanci i producenci bezzałogowców. Możliwości tych urządzeń prezentowali głównie ich operatorzy z Ukrainy, którzy dzielili się swoim doświadczeniem z pola walki. Spotkanie zorganizowała polska firma UMO, dostarczająca m.in. drony bojowe za naszą wschodnią granicę. I jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, a oleju napędowego 6,43.

0: Dzięki, że i wy jesteście tutaj i dajecie nam znać. Moi drodzy, szlabany opuszczone, mamy ważny komunikat. PKP, czas zacząć, czyli pozdrów kogoś piątkowo. No nie zdążyłem po prostu jeszcze nadać tego komunikatu i już są pierwsze telefony. Pozdrawiamy. Kto pozdrawia i kogo?
1: Cześć, serdeczne pozdrowienia dla Ersyński, Marcina i Artura. Do zobaczenia za tydzień na kajakach. Buziaczki, Jola.
0: Do zobaczenia. Następny telefon. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
2: Cześć. Pozdrawiam wszystkich ziomeczków, którzy tak jak ja się do pomocach się uczą do dermatologii.
0: Pozdrawienia w takim razie. Kolejny telefon. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
3: Dzień dobry, z tej strony Hubert. Chciałbym pozdrowić Zofii Wiesława Dużego oraz mojego kuzyna Marcela oraz wszystkich słuchaczy Radia SK2.
0: No i super, poleciało. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
4: Dzień dobry. Ja pozdrawiam moją mamę, która mnie właśnie wiezie do szkoły, no i moją najlepszą przyjaciółkę.
0: A jak masz na imię?

0: Ele, Ania, Anetę, całe Radio SK pozdrawia Gosia.
1: Super, mamy to. Poleciała Gosia. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Wszystkie linie zajęte.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam za całą stołówkę z Dobrzenia Wielkiego, z wszystkich pracowników.
1: Pozdrawiamy również i cóż można powiedzieć, smacznego w takim razie.
2: No, dziękujemy.
1: Dzięki bardzo, proszę bardzo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
3: Cześć, to znowu ja, Wiola, pozdrawiam Ulę, Roberta, Natalkę, Julę i wszystkich z Krakowa, za niedługo się widzimy, buziaczki dla was.
1: Buziaczki, papa, kto pozdrawia i kogo? Halo, halo.
4: Dzień dobry, Krysiu z tej strony. Chcemy pozdrowić mojego misia, Anusię, którą bardzo kocham, i psiapsiółkę z pokoju, z Edgenu na Ścienickiej. No i zabawię się trochę w narcyzach. Chciałbym pozdrowić siebie, bo nikt mnie nie pozdrawia, a każdego pozdrawiam.
1: Ja cię pozdrowię w takim razie. Ja
4: dzięki serdecznie.
1: Proszę bardzo. Dzięki bardzo.
4: Dzięki bardzo.
1: Jeszcze dwa telefony. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
5: Cześć, Grzegorz. Chciałbym pozdrowić moją kochaną małżonkę, Małgorzatę i czwórkę moich wspaniałych synów.
1: No i mamy, poleciało. I jeszcze jeden telefon. Halo, halo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
6: Magda pozdrawia chłopca, który jedzie do szkoły.
1: No to pięknie. I tym pozdrowieniami, moi drodzy, zamykamy linię, otwieramy szlabany i... Odjazd do następnego piątku. W następny piątek znowu PKP ruszy.
7: SK2.
1: Zapiszcie sobie numer tak na wszelki wypadek, 7268 26826, to numer do nas i w przyszłym tygodniu znowu pozdrawiamy.

0: Stawiacie na góry czy na morze? Co preferujecie bardziej w urlop i na wakacje? No to pytanie, z odpowiedzią na to pytanie przychodzą ci badacze w białych kombinezonach, którzy wzięli ludzi różnego pokroju, przepytali ich i już wiedzą, moi drodzy. Badania psychologiczne jasno sugerują, że wybór między górami a morzem podczas planowania urlopu może odzwierciedlać cechy osobowości. I teraz tak, zanotujcie sobie. Introwertycy preferujący spokój i mniejszą liczbę bodźców częściej wybierają góry, które oferują odosobnienie i ciszę. Ekstrawertycy, potrzebujący stymulacji i interakcji społecznych, lepiej odnajdują się w otwartych i dynamicznych przestrzeniach nadmorskich. U mnie jest z tym tak, że nieważne, czy wakacje zdecydują o tym, czy jestem introwertykiem, czy będę ekstrawertykiem, nieważne, czy pojadę w góry, czy nad morze, jedno jest pewne, mój portfel po wakacjach to będzie choleryk.
1: SK2.
0: Pusty choleryk. 8 minut do godziny 8.

0: Ciekawe, kto będzie w Państwa miastach brał udział dzisiaj. Zbliża się do godzina 8, 5 minut zostało do godziny 8, a więc to jest czas na to, żeby chwycić za telefony, wybrać numer 7268 26 826 i napisać mi SMS-a albo odezwać się na Messengerze i tak włączyć się do naszej zabawy Państwa miasta, która już po godzinie 8. Dzisiaj, moi drodzy, gramy w Państwa miasta, mamy piłkarskie Mistrzostwa Świata, to proszę bardzo, zgłaszamy się Państwem, któremu kibicujecie na tym mundialu. To będzie też taka trochę wiedza z tego, kto tam gra. 726-826-826 albo Messenger, tylko na Messengerze. Proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł do kogoś z Was oddzwonić.
1: Eska.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: Biedronka. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Od 17 do 19 stopni, przewaga chmur, do tego opady deszczu. To prognoza na dziś. W Rzeszowie krośnie czy jaśnie, w nocy dziesiątka na plusie. Jutro maksymalnie 21 stopni. Poranne korki w Rzeszowie nie odpuszczają. Widać to chociażby w ścisłym centrum na Targowej Chopina oraz na Ruszewicza. Postoicie też w okolicach Ronda Kuronia, a także w okolicach Ronda Pobitno na Lwowskiej. Cały czas przypominamy, że buspasy obowiązują jeszcze do godziny 9.30.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem wstrząsnęło mieszkańcami. Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że podczas prac ziemnych na terenie nowej inwestycji mieszkaniowej odnaleziono co najmniej kilkanaście płodów. Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką

0: Matką posesji była lekarka, patomorfolog z jednego z rzeszowskich szpitali. Nasz reporter Tomasz Witak od rana jest na miejscu i rozmawiał m.in. z mieszkańcami.
1: Jeszcze mówią o tym.
2: Ale co mówią, proszę pana?
1: Że znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
2: A ma pan informację, ile tych płodów było?
1: Strażaki mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi, nie wiadomo skąd, że połowa wioski to jest obcych ludzi. A że idą do Lutoryża, to jest co ja zrobię?

0: Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kary za transmitowanie w internecie treści, które przedstawiają lub pozorują czyny zabronione. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
2: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
1: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
0: Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą się cieszyć ze zwycięstw na Mistrzostwach Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0, a Korea Południowa 2-1 Czechów. Pierwszą zarwaną noc na tym mundialu miał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Meksykanie wypełnili Estadio Azteca w Mexico City po brzegi i chyba nie żałowali. Ich reprezentacja wypadła doskonale na tle bladej drużyny z Afryki i po 90 minutach kibice mogli rzucać na trybunach pierwszy symbol tego mundialu – zielone sombrera. W drugim spotkaniu reprezentacje Korei Południowej i Czech walczyły już jak równy z równym. Z tej wymiany ciosów lepiej wyszli Koreańczycy, wygrali 2-1. Jeszcze dziś o 21:00 Bośnia-Kanada, a dla nocnych marków o 3:00 w nocy USA-Paragwaj.
0: A już teraz więcej sportowych newsów.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Dziś trzeci mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. O 14:00 rywalem Polaków będzie reprezentacja Japonii. Na razie biało-czerwoni mają na koncie wygraną z Kubą i porażkę ze Słowenią. Dziś dowiemy się, do kogo trafi brązowy medal koszykarski Mistrzostw Polski. Wieczorem rewanżowy mecz między Dzikami Warszawa a Arką Gdynia. W pierwszym meczu wygrali 5 punktami koszykarze z Gdyni. O tym, kto będzie trzecią drużyną tego sezonu, zdecyduje wynik 2 meczów.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: No i mamy już 4 minuty po godzinie 8:00. Na pierwszej stronie Super Expressu Roxana Węgiel ujawnia tajemnicę w tle grube pieniądze i mega koncerty. Jak mówi Roxy, okradli mnie z pieniędzy. A ja powiem tak, w zasadzie każdy, kto poszedł do pierwszej komunii, został kiedyś okradziony z pieniędzmi. Do gdzie?

0: A świat się zmienia. Świat się zmienia i to dość mocno. 10 minut po godzinie 8. Czytam sobie, że jest problem ze sztuczną inteligencją. Moi drodzy, szacuje się, że do 2030 roku AI może pobierać, uwaga, 945 terawattogodzin energii elektrycznej, co trzykrotnie przewyższy sumę zużycia energii przez łącznie Nigerię, Bangladesz i Pakistan. Ale to nie wszystko, moi drodzy, bo ta sztuczna inteligencja to jest też bardzo łapczywa na wodę. Według ONZ-u do 2030 roku infrastruktura sztucznej inteligencji może zużyć tyle wody, co zużywa 1,5 miliarda ludzi na świecie. No proszę bardzo, niby taka sztuczna inteligencja, taka inteligentna ma być, prawda? A nie wie, że kąpiemy się tylko w soboty?
1: SK2.
0: A w ogóle to jest niezłe, nie? Że zobaczcie, co to jest za biznes. My tej inteligencji miliardy litrów wody, a ona nam balerinę cappuccino. No, czysty zysk.

0: No ciekawe, jak oni dzisiaj popłyną z odpowiedziami. 19 po 8.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A w państwach miastach dzisiaj mierzą się ze sobą Marek i Krzysiek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Panowie, to szybko przypominam zasady. Zasady są proste. Mam koło. Z koła losujemy dla każdego z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne! Nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi. I każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Który z was zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, zdobywa prezenty od Radia SK2, równie cenne i równie fajne. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Na kole są jeszcze jokery, ale jak ktoś wylosuje jokera, to sobie sam wybierze literkę. To jest taka zasada dodatkowa. Dobra, no to Marek dzisiaj odpowiada jako pierwszy. Marek, w prawo czy w lewo kręcimy? Powiedz szybko.
3: W lewo.
0: W lewo, proszę cię bardzo. No i mamy to. Mamy literkę, Marku, dla ciebie literka J. J jak ja, Jarząbek.
3: Dobrze.
0: Dobra, to gotowy jesteś?
3: Tak.
0: To poproszę na J państwo.
3: Jemen.
0: Miasto.
3: Jelenia Góra.
0: Znana postać.
3: Jandar.
0: Roślina.
3: Jarzębina.
0: Kolor.
3: Kolor.
0: A, jakbyś powiedział jasno-zielony, to można by było zaliczyć, ale nie powiedziałeś.
3: Zielony.
0: Dobra, mamy tak.

0: Mamy, mój drogi, mamy 1, 2, 3, 4, bo oczywiście znana postać, Jantar, Anna Jantar, tak? O to ci chodziło? No właśnie, o to ci chodziło. 4 punkty dla Marka, zobaczymy jak pójdzie Krzyśkowi. Krzychu, gotowy?
1: Gotowy.
0: No to fajnie, w prawo czy w lewo?
1: W prawo.
0: W prawo, proszę. A dla ciebie literka O, okrągłe O. Gotowy?
1: Tak.
0: Dobra, to lecimy. Uwaga, na literkę O poproszę państwo.
1: Oman.
0: Miasto.
1: Oleśnica.
0: Tytuł filmu, serialu.
1: O. Kurde.
0: No. Ajajajaj, jakbyś powiedział, na przykład, nie wiem, Och Karol, prawda? A. Kasia, sprawdzisz, czy jest film O?
2: O?
0: O. O, bo jestem bardzo ciekawy. Jakby jest film O, to też by było ciekawe.
1: Jest, jest taki film, pamiętam co taki.
0: Szczerze? Pamiętasz, że jest film O?
1: Tak, bo go gdzieś tam kiedyś widziałem, taki prahistoryczna komedia chyba.
0: To rrr. To blisko byłeś, bo O jest przy ry, ale dzisiaj nie ma to tamto. 4-2, to znaczy, że prezent marzeń leci do Marka.
1: Elegancko.
0: Elegancko, proszę bardzo. Tak się cieszy prawdziwy mężczyzna. Elegancko. Mareczku, to wszystkiego dobrego. Do Krzyśka lecą nagrody pocieszenia, a Państwa Miasta wracają w poniedziałek.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

ja sobie czytam w takim razie, że Aleksander Kwaśniewski może otrzymać Europejski Order Zasługi, proszę bardzo. Prezydium Sejmu złożyło wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o uhonorowanie byłego prezydenta takim Europejskim Orderem Zasługi za obronę europejskich wartości oraz integracji, proszę bardzo. Cały order dla pana Aleksandra Kwaśniewskiego.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No wiem, do wygrania je...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
23: W regionie dziś przewaga chmur. Uważajcie też na opady deszczu. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle od 17 do 19 stopni to w ciągu dnia, a w nocy 10 na plusie, jutro maksymalnie 21. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców. Przypominamy również o utrudnieniach na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie. Przypominamy też, że buspasy w Rzeszowie obowiązują do 9.30 teraz.

0: Przeruchna Piłsudskiego i Rejtama.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: 8.30, news SK2, Anna Łobocka. Od dzisiaj w całej Unii zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska, chociaż została zwolniona z części zapisów, już zapowiedziała, że nie wdroży paktu w pełni. Siły USA zestrzeliły dwa irańskie drony szturmowe, które usiłowały zaatakować statki w cieśninie Ormus, podała agencja Reutera. Nie ma informacji, które jednostki były atakowane i dokąd zmierzały. Uwaga na burzę, ostrzega IMGW. Synoptycy wydali alerty dla 6 województw we wschodniej części kraju. Obejmują one Lubelszczyznę, Warmię i Mazury, Podlasie, Mazowsze, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru.

A ilu potrzeba do wehikułu czasu? Wystarczy jeden, tak naprawdę. No to co? Ruszamy w przeszłość. To jest nasz kącik odkurzający, bo odkurzamy w nim stare newsy, które wydarzyły się kiedyś, tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj rok 2006, no, zamierzchła przeszłość. O czym wtedy pisały portale i gazety? No to już wam mówię. Józef Adamik z OHAP został pierwszym mistrzem Polski w rzucie beretem z antenką, informował Dziennik Zachodni 12 czerwca 2006 roku. Pan Józef rzucił beretem z antenką na odległość 27,8 metra. No nieźle, nieźle. To w ramach uznania w takim razie dla pana Józefa czapki z głów, bo jeszcze weźmie i wyrzuci.

0: To tak można sobie zaśpiewać o wypłacie swojej, bo to już połowa miesiąca, prawda? I chciałbym ją częściej mieć, a jest tylko raz w miesiącu. Mamy 11,5 minuty do godziny 9, moi drodzy. No i właśnie a propos wypłat, to okazuje się, że Polacy pracują dłużej niż unijna średnia. Są nowe badania, które pokazują, że my, Polacy, pracujemy tygodniowo średnio 38 godzin, co daje piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej i plasuje nas powyżej średniej unijnej, a średnia unijna wynosi zaledwie 35 godzin. No cóż, no może i my Polacy pracujemy więcej niż średnia. Za to średnio zarabiamy.
1: SK2.

0: Jeszcze będzie czas, że podpoczywamy, bo weekend się zbliża, moi drodzy, wielkimi krokami. 5,5 minuty zostały do godziny 9. O 9:00 tutaj za tymi pięknymi, lśniącymi, czarnymi suwaczkami usiądzie Kasia Grodzka. Dzień dobry.
1: No ładnie tutaj wyczyściłeś, dzień dobry.
0: Prawda? Kyoto graliśmy przed chwilą, a ty słyszałem, że tam lubisz tą Japonię.
1: No lubię, no.
0: To ja mam teraz...
1: Właśnie, dzisiaj mecz.
0: Dzisiaj mecz, kto
1: no
0: gra?
1: Z Japonią, Japonia gra.
0: Nie
1: no.
0: Wiem, teraz mi się te mecze tak
1: postawiały,
0: że... jeszcze siatkarze.
2: No biało-czerwoni!
0: Tak czy inaczej, szybki egzamin jakiś z japońskiego, powiedz do mnie coś po japońsku.
1: Ohayou gozaimasu.
0: O,
1: Yoroshiku onegaishimasu.
0: No, jako tako. No.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: W Rzeszowie nadal wzmożony ruch na Lubelskiej, Marszałkowskiej, Cieplińskiego, kopii stoi powstańców w Warszawie, do tego w okolicach Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno. Tutaj postoicie na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Niezmiennie przypominamy o buspasach w Rzeszowie, obowiązują cały czas do godziny 9.30. A jeśli chodzi o prognozy, no to dziś uważajcie na opady deszczu, w ciągu dnia sporo chmury, na termometrach od 17 do 19 stopni.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Szczątki już

0: Nasz reporter Mateusz Chłystun teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o poprzedniej właścicielce działki?
1: To lekarka patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na swojej działce. Według naszych nieoficjalnych informacji kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet. Wcześniej pracowała też jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu. W tamtejszej prokuraturze ruszyło więc śledztwo na bardzo szeroką skalę. Zabezpieczono dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Trwa teraz analiza tych dokumentów. Przypomnę, szczątki płodów ujawniono na posesji podczas prac budowlanych, kiedy koparka odkryła pierwsze z nich, na miejsce wezwano służby. W czasie ostrożnej kontynuacji tych działań liczba ujawnionych szczątków ciał wzrosła do około 30.
0: Do sprawy będziemy wracać w naszych dzisiejszych newsach. A już za kilkadziesiąt minut warto spojrzeć w niebo. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna Rafał Różycki.
2: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
3: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
2: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
0: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11.00 w Łasku. Nadchodzi kolejne wielkie koszykarskie święto 6 lipca o 18.00.

0: do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, a te odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Jałusarki, makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem. Nasza reporter od rana jest na miejscu i ustala szczegóły w sprawie znaleziska na jednej z posesji. Chodzi o ludzkie płody znalezione podczas prac ziemnych.
3: No, znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
4: A ma pan informację, ile tych płodów było?
3: Strażaki mówili, że 30.
2: Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką posesji była lekarka, patomorfolog. Przez wiele lat była specjalistką w jednym z rzeszowskich szpitali. Kierowcy z Krosna muszą przygotować się na utrudnienia. Od 29 czerwca będzie zamknięta ulica Grodzka w rejonie wiaduktu kolejowego.
5: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2 i powiem wam, że my tu w Polsce wiemy, jak przywitać weekend. Nawet specjalny pokaz samolotów potrafimy zorganizować. Piękna sprawa. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po godzinie 9:00. Mamy Natalia Nykiel muzycznie na początek godziny z polskimi hitami.
6: No to gramy.

0: dwa pierwsze mecze Mistrzostw Świata. Meksyk pokonał RPA 2-0, a Korea Południowa wygrała z Czechami. Nowości, takie różne nowinki było widać na murawie, gołym okiem. Sędziowie mają na głowie takie zestawy słuchawkowe każdego polskiego przedsiębiorcy z lat 2000. Pewnie kojarzycie takie konstrukcje. Niektórzy w ogóle porównują je do tego sprzętu, co miał Terminator. A tam w tym zestawiku, słuchajcie, i kamera, i mikrofon, pełen luksus. No i wczoraj pan sędzia podczas meczu Meksyku z RPA użył tegoż właśnie mikrofonu, żeby wytłumaczyć przed całym stadionem i całym światem, za co daje piłkarzowi RPA czerwoną kartkę, a brzmiało to tak. No, moim zdaniem piłkarz też powinien móc wnieść sprzeciw do mikrofonu, oczywiście podobną angielszczyzną.
1: Really, that this decision, that was the very difficult.
2: SK2.

Słyszałam ostatnio, że jeśli chcesz dowiedzieć się, jakim ktoś jest człowiekiem, to wystarczy, że zapytasz się go, co myśli o gołębiach. Nie wiem, skąd komuś się wziął taki test, ale myślę, że Małgorzata Ostrowska oraz zespół Lombard testy gołębia zdają celująco. No, w końcu stworzyli piosenkę, która stała się wielkim przebojem, który po dziś dzień jest coverowany przez kolejne pokolenia polskich artystów. Gołębi Puch, zespół Lombard, przed nami w Radiu SK2.

0: przyznać się. Kto śpiewał razem z Dawidem teraz?
1: Na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu SK 2. Jeśli uważacie, że ten kawałek zasłużył na podium gorącej polskiej dwudziestki, proszę bardzo, sk2.pl. Możecie oddawać na niego swoje głosy. Kolejne zestawienie gorącej polskiej dwudziestki już dziś po 18.
2: SK 2.
3: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
11: Burmistrz Boguchwały i Miejskie Centrum Kultury zapraszają na Dni Boguchwały. Energia, moc, dobra zabawa dla całej rodziny. To dwa dni pełne muzyki. Wystąpią Robert Janowski, Anna Wyszkoni i rzeszowski zespół RSC. Do tego występy lokalnych artystów, gra miejska, strefa dmuchańców, warsztaty dla dzieci, strefa gastro i tańce pod gwiazdami. 13 i 14 czerwca. Rynek miejski w Boguchwale. Wstęp wolny. Boguchwała pozytywnie elektryzuje.
12: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
13: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
14: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Hejka! Wpadnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
18: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
19: I po reklamie.

0: O właśnie, takich słów dzisiaj sobie szczędzić nie powinniśmy przy weekendzie. Powiedzcie sobie I love you i jeszcze na przykład, że nie musicie dzisiaj robić tego prania czy prasowania, bo pewne rzeczy mogą sobie spokojnie poczekać. Zespół T-Love, gramy wam w Radiu SK2. Nie czekają za to newsy, te punktualnie o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
8: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat, w sklepach CCC, Rossmann,

Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź

Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź

0: jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
2: I po reklamie.
3: Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle w tym momencie od 12 do 13 stopni. Odrobina temperatura jeszcze może nam podskoczyć. W tym momencie pochmurno. Uważajcie, jeszcze nie wykluczono opady deszczu, a miejscami również burze. Mamy nowe ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. W czasie burz niewykluczony grad oraz wiatry w porywach do 65 km na godzinę. Wyjeżdżam jeszcze na moment na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze nieco większy ruch na Piłsudskiego, Cieplińskiego i Lisakuli.
4: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Nasze F-35 lecą nad Polską. Myśliwce zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Tymczasem nad naszym niebem trwa właśnie uroczysty przelot maszyn. Pojawiły się już nad Westerplatte, a w kolejnych minutach będą widoczne nad Warszawą, Łodzią i Krakowem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: To symboliczne powitanie najnowocześniejszych samolotów bojowych w historii polskiego lotnictwa. Trzy pierwsze F-35 przyleciały do Łasku pod koniec maja, a dziś wykonują uroczysty przelot nad najważniejszymi miejscami w kraju. Za chwilę maszyny mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Cytadeli, a już około 10.35 będą widoczne nad Wawelem w Krakowie. Następnie w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do służby z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku.
4: Trump mówi o przełomie, Irańczycy są sceptyczni. W tle wzajemne ostrzały w cieśninie Ormus. Amerykański prezydent mówi o wielkim porozumieniu z Teheranem i zakończeniu wojny. Musimy sfinalizować dokumenty w najbliższych kilku dniach. Prawdopodobnie podpiszemy je w Europie. Mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. Teheran nazwał doniesienia o porozumieniu spekulacją i twierdzi, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady, bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano galę Football 3 Change Makers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
6: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
7: rękę na głowie jak się strzela.
8: Po każdym golu musi być cieszynka.
4: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
2: SK2 News, Rzeszów.
3: Michał Serkis, we wtorek rusza apelacja w sprawie Magdaleny K. i Artura K. oskarżonych o znęcanie się nad swoją 4-miesięczną córką Nadią. Sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę na 5 lat odsiadki, a ojca na 1,5 roku. Apelację złożyli obrońca i prokurator.

0: szybkie są te myśliwce, łatwo można przegapić, więc żebyście nie przegapili, to podpowiem wam, że w tej godzinie zespół Papa Dance zabierze nas do Disneylandu. Będzie też Wiktor Dyduła i Monika Brodka. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Piątkowy dzień dobry.
1: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gramy.

0: Monika Wrotka w Radiu SK, 2 na 18 minut, po godzinie 10, no już widziałam ten podniebny wężyk powitalny husarzy, czyli F-35. Faktycznie lecą nisko i szybko, zresztą tak szybko, że towarzyszący im jeden mały, chyba to było F-16, tak nie bardzo za nimi nadążał, za młodszymi kolegami. Warto obserwować niebo, bo jeszcze się okaże, że ten starszy myśliwiec złapie zadyszkę i będzie musiał przysiąść, odpocząć na jakimś dachu, może waszego bloku, kto wie. Zespół Perfektu kołysze nas teraz jak podczas swobodnego lotu szybowcem. Kołysanka dla nieznajomej już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: to ja jeszcze raz przedstawię. Za nami Jenny i Edyta Bartosiewicz, a on się nazywa Sławomir Peszko i ciągle mu ktoś gwiżdże nad uchem i nie daje dokończyć zdania. No, ale już od poniedziałku to wy będziecie zgadywać, co Peszko miał na myśli. To nasza mundialowa zabawa, SK Karniaki Cup. Do zgarnięcia będą naprawdę bardzo fajne nagrody, a więcej szczegółów już niebawem na naszej antenie.
1: SK 2.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie i burmistrz Tyczyna zapraszają na Dni Tyczyna w najbliższą sobotę, 13 czerwca na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tyczynie. Rozpoczynamy o godzinie 15. W programie koncerty Łzy, Ewelina Lisowska, Czerwony Tulipan, Kops, O Zmierzchu, Spektakl Świateł i dyskoteka z DJ Disco Duck i DJ Randy. 13 czerwca, sobota. Widzimy się na Dniach Tyczyna.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, ola la, 3,99 kupując dwa.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. Wie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: To co masz ty, drogi fanie, droga fanko, Dawida Podsiadły, to zapewne bilet na jego koncert w Poznaniu. Dawid zagra tam już jutro. Jego obrotowa trasa nabiera tempa, no i po tym koncercie w Poznaniu będzie już na półmetku. Potem już tylko Gdańsk i dwa koncerty w Warszawie na taki wielki finał, a potem, no chyba już kierunek studio i praca nad obiecanym krążkiem. Tutaj Radio SK2, przed nami newsy o godzinie 11.
1: Reklama.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów, 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Cohortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml, 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferuje

Wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje.

0: Myśliwce F-35 pokazały się mieszkańcom Polski, w tym Gdańska.
1: Piękne jest nasze polskie myśliwce, no.
2: To jest pokazowe, żeby ludzie wiedzieli, że w razie czego, jak będą lecieć, że to nasi.
1: Ładnie wyglądało.
3: Bo tam gdzieś ludzie jeździli na lotnisko, gdzie oni lądowali. Podobno się super widoki. I super, nie? No, nie ma się czego bać, no.
4: Ja bym powiedziała, że to tylko jeden leciał.
0: Teraz te najnowocześniejsze w polskim lotnictwie maszyny powinny być już w bazie w Łasku, gdzie lada moment ruszą uroczystości z udziałem prezydenta i szefa MON-u. Około 30 płodów znaleziono na działce niedaleko Rzeszowa, dowiaduje się nasz reporter. Trwa wyjaśnianie okoliczności makabrycznego odkrycia w Lutoryżu. Poprzednia właścicielka działki, lekarka patomorfolog, pracowała w jednym z rzeszowskich szpitali, a ostatnio prowadziła własny gabinet.
5: Od rana teren zabezpieczają policjanci. Na miejscu pracuje też prokurator i technicy kryminalistyki. Dostęp do posesji został ograniczony. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, działka została niedawno kupiona przez nowych właścicieli i trwa tam budowa osiedla domów jednorodzinnych. Wiadomo również, że poprzednią właścicielką działki była lekarka specjalizująca się w patomorfologii. Policja i prokuratura na razie nie komentują tych informacji. Tymczasem mieszkańcy Lutoryża przyznają, że sprawa jest dla nich ogromnym szokiem.
6: Nie wierzę.

Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Małgorzata Ostrowska za nami. Jej muzycznego rozmachu oczywiście nie brakuje. Rozmach miała też pewna para z Holandii, która trafiła na ciekawą promocję. W cenie takiego czteropokojowego mieszkania w Warszawie kupili sobie całą wioskę w Hiszpanii. Wydali 1,5 miliona złotych w przeliczeniu i stali się właścicielami 60 kamiennych domów i 6 hektarów ziemi, hiszpańskiej ziemi. Wszystko pięknie, wszystko fajnie, ale już sobie wyobrażam minę tegoż właśnie właściciela, jak sąsiad się go pyta, jak tam idzie remont? A on mówi, że kończy tynkować 35 dom w tym miesiącu. U nas w Polsce wakacyjne remonty to jest sport narodowy, ale przy 40 gładzi już można poczuć lekkie wypalenie.

0: braku czasu.
1: Szczęście w życiu też trzeba mieć. To powiedzenie bardzo pasuje do wehikułu czasu, który usłyszycie już za chwilę. A to dlatego, że ta piosenka została pierwotnie napisana dla Danuty Błażejczyk. Ale jako, że nie przypadła jej za bardzo do gustu, ostatecznie trafiła ona do muzycznego repertuaru Alicji Majewskiej. I z miejsca stała się naprawdę potężnym, wielkim przebojem. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną. Przed nami już teraz w Radiu SK2.

0: ona, czyli Ola Kendra, też czeka na wasze głosy na sk2.pl. Wchodzicie tam, klikacie serduszko u góry i głosujecie. Dokładnie tak, właśnie jak serce wam podpowiada. Za nami Bój się Boga, dziewczyno w Radiu SK2, a w tej godzinie wraz z zespołem Various Manx przypomnimy wam brzmienia lat 90.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpo, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
10: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
11: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż

0: 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Czy ten... Burmistrz Boguchwały i Miejskie Centrum Kultury zapraszają na Dni Boguchwały. Energia, moc, dobra zabawa dla całej rodziny. To 2 dni pełne muzyki. Wystąpią Robert Janowski, Anna Wyszkoni i rzeszowski zespół RSC. Do tego występy lokalnych artystów, gra miejska, strefa dmuchańców, warsztaty dla dzieci, strefa gastro i tańce pod gwiazdami. 13 i 14 czerwca. Rynek miejski w Boguchwale. Wstęp wolny. Boguchwała pozytywnie elektryzuje.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
3: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
5: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Zapraszam Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: No to chyba w 91 roku ocieplenie klimatu jeszcze mocno nie dawało się nam wszystkim we znaki i stąd ten wyjątkowo zimny maj się wziął zespołowi Manon. Tutaj Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity z różnych czasów, co zresztą słyszeliście i jeszcze usłyszycie po godzinie 12. Będzie Ryszard Rynkowski, będą też dziewczyny z LOR, więc warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Znowu lecicie? No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy? Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku? Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Kaufland

0: skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Niezależnie od tego, jakiej przygody szukasz, w Auto Premium Rzeszów mamy wszystko, czego potrzebujesz. Czeka tu na ciebie ogromny wybór motocykli BMW dostępnych od ręki. To u nas możesz odkryć markę Kowe, maszyn zrodzonych z rajdu Dakar. A jeśli wolisz miejskie życie, to postaw na włoską markę skuterów Velocifero, dostępnych już od 10 500 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Auto Premium Rzeszów. Twój dealer i autoryzowany serwis. Świlcza 147H.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
11: I po reklamie.
12: W prognozach na dziś mamy opady deszczu, a miejscami również i burze z gradem. Obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia w czasie burz, niewykluczone silnie.

0: silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśnie w tym momencie od 13 do 15 stopni. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Wyjeżdżamy na drogi w regionie i przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Nie jedźcie na pamięć.
1: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Husarze wchodzą do służby. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku trwa ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na płycie lotniska po locie przez Polskę wylądowały pierwsze z polskich F-35.
2: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welka, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1: A wcześniej samoloty odbyły lot po polskim niebie w ramach powitania z Polską. F-35 przeleciały nad Westerplatte, Warszawą, a następnie nad Wzgórzem Wawelskim w Krakowie. W sprawie makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem jest komunikat prokuratury. W Zamościu zatrzymano podejrzaną 57-latkę. Kobieta może być zamieszana w sprawę znalezionych w miejscowości Lutorysz szczątków płodów oraz znacznych ilości odpadów medycznych. Zatrzymana to patomorfolog oraz poprzednia właścicielka działki, na której dokonano odkrycia. W planach przesłuchanie prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu do tego nieprzeznaczonym, co może grozić karą nawet 12 lat więzienia. Więcej piszemy na sk.pl. Dachował ambulans na Sygnale. Dwie osoby zabrano do szpitala po wypadku karetki na trasie między Stalową Wolą a Tarnobrzegiem. Pojazdem jechało 3 ratowników medycznych.
3: Kierujący karetką pogotowia najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w konsekwencji czego auto dachowało. W pojeździe znajdowały się 3 osoby, dwie z nich zostały przewiezione do szpitala na badania.
1: Relacjonuje Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Według nieoficjalnych informacji do wypadku mogło dojść podczas gwałtownego hamowania, aby uniknąć zderzenia ze zwierzęciem.
4: SK2 News, Rzeszów.
0: Ja u Serkis. Cały czas trwa przeszukanie posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa. Podczas prac ziemnych wykopano tam ludzki płód oraz inne szczątki, które mogły stanowić płody ludzkie, poinformowała oficjalnie prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Zatrzymana została jedna osoba, to 57-letnia Magdalena H. Trwa drugi przetarg na modernizację krytej pływalni w Jaśle. Do pierwszego zgłosiła się tylko jedna firma. Przypomnę,

Rzeszowie. Zatrzymana została jedna osoba, to 57-letnia Magdalena H. Trwa drugi przetarg na modernizację krytej pływalni w Jaśle. Do pierwszego zgłosiło się tylko jedna firma. Przypomnę,

Dwie minuty po godzinie 12 na zegarach. Gramy wam dziesiątkę najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 i ta dziesiątka może pozytywnie nastroić was na weekend. Na początek lecimy do pięknego Avignon z zespołem Kombi Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: kłamstwo i Magda Fam w Radiu SK2. No może nie kłamstwa, ale pewnego nagięcia rzeczywistości. Codziennie w swojej pracy używa Kamil Nosal, ale potem wychodzą z niego śmieszne kwiatki. Nosal wkręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Dzień dobry.
3: Pabrzyka Kamienika po tej stronie, telefon jest z działu reklamacyjnego. Ja bym chciała porozmawiać z panią Martyną. Mhm. Koleje państwowe po tej stronie, dział reklamacji. Proszę pani, dostaliśmy reklamację na opóźnienie 130-minutowe pociągu. Proszę mi powiedzieć tam, jakie pani ma roszczenia, bo dwie sprawy muszę z panią tutaj załatwić. Żeby uwzględnić, proszę pani, reklamację.
2: Chciałabym zwrot za bilet. Aha. Które tutaj opłaciłam.
3: Bo wie pani co, zwrot by był, ja bym uwzględniła reklamację w przypadku, gdyby pani mogła mi udokumentować, chyba że pani gdzieś tam ma, wodę mineralną plus wafelek, czyli poczęstunek na czas opóźnienia.
2: Nic nie dostałam takiego.
3: To skąd pani wie, że jest opóźnienie?
2: No bo ja miałam opóźnienie. Było opóźnienie.
3: Jakby
2: no bo
3: było opóźnienie, to by poczęstunek był, proszę pani. I na podstawie
2: no
3: tego
2: to nie
3: my już...
2: dostałam.
3: No to na podstawie tego my już wiemy, że było opóźnienie i uwzględniamy reklamację.
2: Na jakiej podstawie? Nagle teraz nie miałam opóźnienia z uwagi na to, że jestem w wafelkach.
3: No bo każde opóźnienie równa się, proszę pani, poczęstunek. Zgodnie z przepisami prawa. I jeżeli ten poczęstunek jest, to my wiemy, że jest opóźnienie.
2: No ale przecież mają państwo rozkład. Wiedzą państwo, ile było opóźnienia i że pociąg się spóźnił, ten, na którym byłam.
3: No to więc proszę udokumentować, proszę pani, butelkę wody plus wafelek i my będziemy wiedzieli, że to jest opóźnienie.
2: Nic nie dostałam, nie miałam żadnych informacji.
3: No więc chce pani wyłudzić, proszę pani, reklamację teraz, tak?
2: No ale przecież było opóźnienie. Macie wszystko to w swoich systemach.
3: To może inaczej, proszę pani. Dałaby pani radę, proszę pani, zdobyć w jakimś pociągu, proszę pani, wafelek plus wodę i udokumentować to nam? I ja bym, proszę pani, przetrzymała pani reklamację jeszcze tydzień na dostarczenie tego elementu i wtedy bym ewentualnie
2: uwzględniła. Ale dlaczego ja mam kłamać i pójść na jakieś inne pociągi, dać się wafelek i wodę?
3: Ja pani mówię, jak to inni ludzie robią.
2: Ale ja tak nie chcę robić, bo ja nie zależy mi na takim czymś. To nie jestem...
3: No to bez dokumentacji, proszę pani, bez dokumentacji wafelkowo-butelkowej ja pani tego nie uwzględnię.
2: No ale w tym momencie będę kłamać i jeszcze ma pani większą podstawę do tego, żeby jeszcze mi...
3: Proszę pani, to zostanie między nami, ja tylko pani powiedziałam, jak to inni ludzie robią.
2: Dobrze, ja to przemyślę i oddzwonię do pani.
3: To może Rafał by pani w tym pomógł?
4: Cześć Martyna, zostałaś kręcona w Radiu SK.
2: Okej. No dziękuję bardzo. Nosel kręca.

I lata 90. i 2000. należały właśnie do niej. Edyta Górniak i Dotyk za nami w Radiu SK2. No to może teraz historia, która dotknie waszego serca przed weekendem. W gnieździe bielików na Kaszubach leśnicy odkryli małego myszołowa, który zamiast stać się obiadem dla tych większych drapieżników, został przez nie no po prostu adoptowany. Mówiąc wprost, wychowują go jak swego.

0: promocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olio.

0: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: ostatni koncert Sanach na stadionach dopiero 14 sierpnia w Krakowie i chyba do tego czasu Sanach będzie musiała z tym przysłowiowym otwarciem szampana poczekać. A przed nią jeszcze 26 czerwca Wrocław i 10 lipca Białystok. No, trzymamy kciuki, żeby wszystko pięknie się dopięło w tej trasie. Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity o godzinie 13 newsy na naszej antenie.
1: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie i burmistrz Tyczyna zapraszają na Dni Tyczyna w najbliższą sobotę, 13 czerwca na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tyczynie. Rozpoczynamy o godzinie 15. W programie koncerty Łzy, Ewelina Lisowska, Czerwony Tulipan, Kops, O Zmierzchu, Spektakl Świateł i dyskoteka z DJ Disco Duck i DJ Randy. 13 czerwca, sobota. Widzimy się na Dniach Tyczyna.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
14: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie

0: możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
3: Do wieczora w regionie obowiązuje ostrzeżenie IMGW, a chodzi o burze z gradem. W czasie burz niewykluczony również silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w tym momencie od 14 do 16 stopni, a teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Cieplińskiego oraz Lisa Kuli. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
4: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zatrzymanej patomorfolożce może grozić nawet 12 lat więzienia. Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem. O sprawie jako pierwsze informowało Radio SK 2. Podczas prac ziemnych na terenie posesji w Lutoryżu najpierw natrafiono na odpady medyczne, a potem na kilkadziesiąt szczątków płodów ludzkich. Obecni właściciele nieruchomości nabyli działkę od 57-letniej lekarki patomorfolog Magdaleny H. Kobietę zatrzymano na terenie Zamościa i przewieziono do rzeszowskiej prokuratury.
5: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
4: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Śledczy mają do sprawdzenia jeszcze około 5 arów terenu. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to nawet 12 lat więzienia, a więcej o sprawie piszemy na sk.pl. To historyczny dzień dla Polski. Tak prezydent Karol Nawrocki nazwał pierwszy lot samolotów F-35 nad krajem. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku przyjęto do służby w Siłach Zbrojnych te nowoczesne maszyny. Samoloty przeszły tradycyjny chrzest. Uczestniczyły w nim żona szefa MON-u Paulina Kosiniak-Kamysz oraz Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po Macieju Slabie-Krakowianie, polskim pilocie, który zginął podczas prób do Airshow Radom.
6: Służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
4: Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Przez weekend na stacjach nieco drożej niż dziś. Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 4 grosze. Z kolei cena oleju napędowego to 6 zł i 40 groszy za litr. To wzrost o kolejno 6 i 3 grosze.
1: SK2 News, Rzeszów.
3: Michał Usarkis. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż budzi ogromne emocje. Śledczy potwierdzili już, że wśród znalezionych na jednej z posesji odpadów medycznych znajdowały się szczątki ludzkich płodów. W sprawie zatrzymano jak na razie 57-letnią kobietę.
7: No to jest okropne, po prostu przerażające.
8: No szokujące trochę, nie? Jak każde takie odkrycie.
7: W szoku byłam.
3: Na miejscu nadal pracują śledczy. Dziesiątki zabytkowych autobusów przejadą ulicami Rzeszowa podczas zlotu pojazdów zabytkowych, a od 14.30 kursować będą bezpłatne linie specjalne.
9: Ale zmokłem. Pół godziny temu, jak szedłem do roboty, złapał mnie deszcz i to z takiej małej chmury, czyli krótko, a intensywnie padało. Dobrze, że to nie była chmura burzowa, bo kiedy lało, tak jak pod prysznicem, to schowałem się pod drzewem. A jakby to była chmura burzowa, to bym miał przegrzmocone.
10: No to gramy.
1: 10 hitów.
10: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
9: Urszula, Maciej Musiałowski, a teraz jest stan pogody. Anna Jurksztowicz wam przedstawi w SC2.

Jak to na co? Bo dzisiaj zaczynamy weekend. Lady Punk, Westę 2 z najlepszymi polskimi hitami. To teraz sąsiedzkie hity z gorącej tablicy na klatce schodowej. Różne rzeczy tam ludzie piszą. Ktoś, sąsiad albo sąsiadka, bo widzę w internecie, zostawił taką kartkę właśnie na tablicy, pineską przyczepił. Proszę nie lać po balkonach wody. SK2. Napisz to do chmur. Tak mało.

0: Wideowest 2. Jeżeli jest Wam wszystko jedno, to zapraszam do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jeżeli Wam wszystko jedno, gdzie lądujemy, to ho, maszyna nas wyrzuciła 45 lat wstecz. Mamy 1981. Wylądowaliśmy. Wielu z nas jeszcze bejbusami było. Wielu jeszcze w ogóle nie było na świecie, ale za to w telewizji zadebiutowała wtedy stacja MTV. Pierwszy odcinek, ale 750 milionów ludzi na świecie coś innego wolało oglądać. Ślub jak z bajki księcia Karola i Lady Diany Spencer. Wszystko ze złota. A w Polsce może nie były to złote czasy, bo wprowadzono stan wojenny, ale za to powstał złoty utwór.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: O utraconym szczęściu, o utraconym bogactwie, słodka grupa Jam. Złoty Puff. Złoty i złote jajo.

0: sezon, czyli czas. Czas odpoczywać przy tym, co mamy najlepsze. Sztosowe polskie kawałki, Dawid Podsiadło i sezon. Szwed, czytam jeszcze w internecie, przyjechał też do Polski i oniemiał, taki nagłówek. Szwed Robert, TikToker, odwiedził polskie miasta, zrobił sobie takiego tripa i zobaczył Wrocław po drodze i powiedział, że zakochał się we Wrocławiu, bo to dla niego jedno z najbardziej malowniczych i fotogenicznych miejsc w Polsce. Oczywiście. Idealne miasto na rolki.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
1: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
10: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
14: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: Castorama.
16: Teoria.
15: I praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce.

Castorama. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Biedronka. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: aż cieniutkie normalnie te struny, jak z żyletek zrobione. I ostre jak głos Agi Chylińskiej. ONA, kiedyś powiem sobie dość. Tak jest, dość tej roboty. Pierwsza zmiana już za chwilę kończy, bo będzie 14 i najważniejsze newsy. Wesła.
1: Reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: czego dziś chcę.
1: To z kartą moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
18: 16 na plusie, mamy średnio na termometrach. W Rzeszowie krośnie czy jaśle odrobinę. Temperatura jeszcze może nam podskoczyć, ale uwaga, dziś niewykluczone są jeszcze opady deszczu, miejscami również burze z gradem. Mamy ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. W czasie burzy wiatry w porywach do 65 km na godzinę. W nocy na termometrach 9 kresek na plusie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana Piłsudskiego, w pobliżu Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno.
17: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
16: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
19: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Słowa o wielkim dniu dla bezpieczeństwa polskiego nieba i polityczne szpile. Mimo kłód rzucanych pod nogi nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji armii, oświadczył szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ceremonii włączenia samolotów F-35 do sił zbrojnych. To przytyk do decyzji prezydenta o wecie do programu SAFE. Nowoczesne F-35 Husarz już oficjalnie weszły do służby, co w bazie w Łasku obserwował nasz reporter Rafał Różycki. Jak wyglądała ta uroczystość?
20: Najpierw samoloty powitały się z Polską i przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym wróciły do Łasku na oficjalną ceremonię.

0: do programu Safe. Nowoczesne F-35 Husar już oficjalnie weszły do służby, co w bazie w Łasku obserwował nasz reporter Rafał Różycki. Jak wyglądała ta uroczystość?
1: Najpierw samoloty powitały się z Polską i przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym wróciły do Łasku na oficjalną ceremonię.

0: Polska w swojej historii po roku 89 nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
1: Powiedział w Łasku prezydent RP Karol Nawrocki. F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec na świecie. Jest niemal niezauważalny dla radarów, a sama maszyna działa jak latające centrum dowodzenia.
2: Na razie do Polski trafiły 3 husarze. Docelowo będą 32 sztuki. W komplecie mają być do 2029 roku. Wypadek w przedszkolu w Warmińsko-Mazurskim. 5-letnia dziewczynka została poparzona wrzątkiem w jednym z prywatnych przedszkoli w Bartoszycach. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Dziewczynka nadal przebywa w szpitalu z poważnymi poparzeniami. Policja sprawdza m.in. czy w placówce nie doszło do zaniedbań. Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska podczas warszawskich targów obronnych.
3: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
2: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Wszystkie te warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
4: SK2 News, Rzeszów.
5: Michał Serkis. Jeszcze dziś wieczorem lub jutro rano ma zostać przesłuchana 57-letnia Magdalena H. To w sprawie makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem, gdzie odnaleziono m.in. ludzkie płody i odpady medyczne. Kobieta jest poprzednią właścicielką działki.
6: Na chwilę obecną mamy potwierdzone 29 płodów.
5: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie. W niedzielę będą utrudnienia w Sokołowie Małopolskim, to w związku z organizacją biegu Sokoła. Zmiany w organizacji ruchu będą na kilkunastu ulicach.
7: To jest ta chwila. Jest 14, dwie minutki po i zaczynamy najlepszą część piątku, bo tak, jedni odbijają kartę, inni przybijają piątkę z ekipą z pracy, ale przed nami powrót do domu, powrót do weekendu. Z Mrozem, Oskarem Cymsem w tej godzinie, 10 najlepszymi polskimi hitami, również coś na grilla, formacja nieżywych schabów i inne.
8: 10 hitów.
4: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
7: Gramy polskie kawałki, które wiedzą, że weekend właśnie startuje. I trochę wolniej, bez spiny, Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty w SC2.

Kasia Kowalska w ST2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Wyciekły kulisy luksusowej ceremonii najdroższego ślubu w tym roku. Najsłynniejszej pary na świecie. Taylor Swift wychodzi za Travisa Kelsisa i chcą zrobić imprezę w legendarnej hali widowiskowej Madison Square Garden w Nowym Jorku. I nie dostali zniżki. Wynajęcie sali na jedną noc około miliona dolców. SK2. Dobrze, że Taylor Swift jest piosenkarką, to przynajmniej zespół jej zagra w prezencie. Elektryczne gitary w ST2.

0: Formacja Nieżywych Schabów w SC2 najlepsze polskie hity na grillowanie. Podobno lato będzie gorące. Tutaj są pierwsi odważni synoptycy. Tylko pamiętajcie, Polak dzieli wakacje zawsze na dwie części. Pierwsza to jest remont. Wtedy świeci słońce, farba szybciej schnie na ścianie. A druga część wakacji to odpoczynek po remoncie. Wtedy przeważnie pada deszcz.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
2: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to...

0: bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Czy ten burmistrz Boguchwały i Miejskie Centrum Kultury zapraszają na Dni Boguchwały. Energia, moc, dobra zabawa dla całej rodziny. To dwa dni pełne muzyki. Wystąpią Robert Janowski, Anna Wyszkoni i rzeszowski zespół RSC. Do tego występy lokalnych artystów, gra miejska, strefa dmuchańców, warsztaty dla dzieci, strefa gastro i tańce pod gwiazdami. 13 i 14 czerwca. Rynek miejski w Boguchwale. Wstęp wolny. Boguchwała pozytywnie elektryzuje.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509-760-222 www.studnie-dukla.pl.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
8: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, Wesce 2 i jego trofea. Każdy kończy ten tydzień pracy z jakimś trofeum, albo 7 kubków zostało na biurku po kawie jeszcze nieumytych, 30 nieprzeczytanych maili, ale najcenniejsze trofeum tego tygodnia to jest właśnie to, że mamy piąteczek, popołudnie, za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy Wesce 2.
1: Reklama.
2: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

99,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hejka! Wpadnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
16: W Rzeszowie postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Podobna sytuacja na dojeździe do Ronda Kuronia. Spory ruch również na Piłsudskiego Rejtana, Kopisto oraz Powstańców Warszawy. Buspasy obowiązują do godziny 17.30. Przypominamy o tym. Przypominamy też o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Jeśli chodzi o prognozy, cały czas niewykluczone burze z gradem. Uważajcie.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Jest 15. SK News. Newsy SK 2. Jakub Konieczkowicz. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Znamy zeznania lekarki patomorfolożki zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustaliło Radio SK 2, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Co kobieta powiedziała podczas przesłuchania?
18: Według moich nieoficjalnych informacji 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii COVID-u. Twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka w tym czasie pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Przed nimi teraz ogrom pracy, ujawnione szczątki będą poddawane analizie porównawczej DNA. Kobieta została tymczasem zatrzymana. Kilkudziesięciu policjantów wciąż przekopuje należącą do niej w przeszłości działkę.
17: Śledczy mają do sprawdzenia

0: Około 5 arów terenu. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to do 12 lat więzienia. Wzmacnianie formacji przez nowy sprzęt i nowe kompetencje, zapowiedział premier Donald Tusk na obchodach Święta Służby Ochrony Państwa. To odpowiedź na rosnące zagrożenia związane m.in. z sabotażem, dywersją i wykorzystaniem dronów.
1: Siła sprawcza Służby Ochrony Państwa jest już legendarna. Każdy, kto ma złe intencje, powinien się obawiać funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SOP-u.
0: A podczas uroczystości funkcjonariusze SOP odebrali też odznaczenia i awanse, a nowo przyjęci złożyli ślubowanie. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego Zalesie w Gostyninie. Uważają, że nie mają żadnych informacji o przyszłości placówki. A chodzi o planowane połączenie z wojewódzkim szpitalem zespolonym w Płocku. Władze województwa potwierdzają, że plany konsolidacji są, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
2: SK2 News, Rzeszów.
3: Michał Serki. Ze śledczy cały czas przeszukują posesję w Ludoryżu. Przypomnijmy, znaleziono tam ludzkie płody. Zatrzymano Magdalenę H. W wieku 76 lat zmarł Roman Holzer, rzeszowski samorządowiec. Był zastępcą prezydenta Rzeszowa w latach 2011-2014. 7 podkarpackich samorządów otrzyma dofinansowanie w ramach programu budowy boisk pełnowymiarowych. Wsparcie trafi m.in. do Świlczy, Jasła, Dydni, Kończugi, Głogowa Małopolskiego, Trzebowniska oraz Krasnego.
4: Rozpoczynamy operację pod kryptonimem Weekend. Czas zacząć z SK2 i to nareszcie.

0: wsparcie trafi m.in. do Świlczy, Jasła, Dydni, Kańczugi, Głogowa Małopolskiego, Trzebowniska oraz Krasnego.
1: Rozpoczynamy operację pod kryptonimem Weekend. Czas zacząć z SK2 i to nareszcie.

Tu się nie ma co śmiać, prawdziwe rozgrywki mają miejsce za oceanem. Dzisiaj jeszcze Kanada i Bośnia oraz Hercegowina zagrają razem za sobą podczas mundialu. A wczoraj jak oglądałem mecz na otwarcie reprezentacji Meksyku z RPA, to też pewnie zauważyliście, że w 25 minucie meczu i w drugiej połowie również tak po 20 paru minutach, wszyscy piłkarze ze

0: Szli z boiska razem z sędzią, patrzę, chłopaki łapią za butelki i piją. I to jest teraz nowość na mundialu, przerwy na nawodnienie.
1: No to bezpieczny weekend, Wadziu.
2: Zabezpieczny.

0: Cały czas dla was gramy najlepsze polskie hity 15.30. Jakub Konieczkowicz w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Będą ważne alerty pogodowe, a także fryzjerzy, dajcie głośniej. Będziemy bić rekord Guinnessa.
2: SK2.

0: 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a to po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, miała podać mu matka.
1: Następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia.
0: Informuje Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Wschodnia ściana Polski w alertach burzowych. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Alerty obowiązują do godziny 20. W 8 godzin chcą obciąć co najmniej 467 osób. Jutro w Piotrkowie próba pobicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów.
2: Najważniejsze, żeby była duża frekwencja, żebyśmy mogli osiągnąć ten rekord.
0: Mówi Małgorzata Walkowiak, fryzjerka z Bełchatowa. Cięcie włosów rusza o 10 w Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie.
3: Najważniejsze, żeby mieć włosy, a co ja mam powiedzieć, jak łysy jestem? Choćbym bardzo chciał, to nie pomogę. Igo i Cud w ST2.

0: wystarczy powiedzieć, że trwa mundial i na pewno puści. Szymon wydra Wesce 2, właśnie emocje rosną, a my Wesce 2 dokładamy do tego jeszcze coś ekstra. Montujemy ekipę na wyjątkowe spotkanie towarzyskie na Stadionie Narodowym SK Karniaki Cup, czyli piłkarska zabawa i to w najlepszym wydaniu. Będzie z nami Sławek Peszko, ekipa Eski 2 i w pakiecie wspólne oglądanie meczu w loży na Stadionie Narodowym, konkurs rzutów karnych, nagroda główna dla najlepszego strzelca karniaków 10 tysięcy złotych i szczegóły na sk2.pl. Piszcie tam, dlaczego to właśnie wy powinniście się znaleźć w biało-czerwonej jedenastce Eski 2 i strzelać z nami karniaki na Narodowym.
1: SK 2
0: SK Karniaki Cup, sk2.pl.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze. Polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja.

0: Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.

0: A może właśnie teraz komuś do głowy przyszedł, żeby gdzieś zabrać się w ten weekend, załóżmy spakować i pojechać w góry nad morze albo na Mazury, albo do rodzinki, dlaczego by nie, na działeczkę. Przy najlepszych polskich hitach to na pewno się uda i się sprawdzi, a już za chwilę godzina 16 i tylko sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie w aplikacji Modivo.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
1: Bus pasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 17.30. Przypominamy o tym, a teraz wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, Piłsudskiego, Kopii, Stoi i Powstańców Warszawy. Z ważniejszych utrudnień to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego na miejscu zawężenia oraz ograniczenia prędkości. A jeśli chodzi o prognozy, to jeszcze dziś nie wykluczono opady deszczu, a miejscami burze z gradem. Obowiązują ostrzeżenia IMGW. W nocy na termometrach 9 na plusie.
0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
2: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
3: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której śledczy odkryli szczątki około 30 płodów, twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. 57-letnia lekarka zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii COVID. To najnowsze nieoficjalne ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Z kolejnymi szczegółami Mateusz Chłystun. Co wiadomo o historii tej działki?
4: Lekarka kupiła ją kilkanaście lat temu jako inwestycję. Na jej zlecenie ekipy remontowe prowadziły tam wtedy różne prace, ale kobieta przestała im płacić. Ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody, chowając je wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki dokładnie 32 dzieci, które były zakopane na głębokości około

ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody chowające wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki dokładnie 30 dwojga dzieci, które były zakopane na głębokości około

0: Polaka została zatrzymana. Prokuratorskie śledztwo dotyczy zbezczeszczenia zwłok i zakopywania odpadów medycznych. Szef MON wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii samolotów F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy w sprawie programu SAFE.
1: Pomimo kłód rzucanych pod nogi, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii.
0: Przypomnijmy, w ramach pierwszego etapu SAFE podpisano ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Warszawskie targi obronne już za tydzień. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
2: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska polskie przygotowuje, m.in. czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy Służby Ochrony Państwa.
0: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
3: SK2 News, Rzeszów.
4: Michał Serkis. We wtorek rusza apelacja w sprawie Magdaleny K. i Artura K., oskarżonych o znęcanie się nad swoją 4-miesięczną córką Nadią. Sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę na 5 lat odsiadki, a ojca na 1,5 roku. Apelację złożyli obrońca i prokurator. Zakończyła się rozbudowa szkoły przymiodowej w Rzeszowie. Teraz czas na ostatnie etapy, czyli odbiory techniczne. A w ramach prac wybudowano nowe skrzydło szkoły, w którym powstały m.in. nowe sale lekcyjne, świetlica i biblioteka. Koszty prac to prawie 20 milionów złotych.
5: Weekend. 12 dzień czerwca mamy. W kalendarzu te są święta nietypowe i dzień stylisty paznokci. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dbają o manicure, pedicure, polskie paluszki, naturalne hybrydy i z pazurem pozostałe.

Ale ze skarbówką już żartów nie ma. Okazuje się, że Polacy coraz częściej informują urząd o nieprawidłowościach podatkowych. W zeszłym roku było ich aż 46 tysięcy. Kto i na kogo donosi? Sprawdźmy. Najwięcej zgłoszeń idzie z Mazowsza, Dolnego Śląska i Małopolski. Kiedy najczęściej? No cóż, pojawiają się głównie w momentach, gdy kasuje się grubsze sumy. Na przykład przy wynajmach, ślubach czy komuniach. A kto donosi? No zaskoczenie. Nie tylko kontrahenci, ale też rodzina. Tak jest, dobrze słyszeliście. Były małżonek to czasem najczęstszy informator, a ludzie chętnie zawiadamiają o tym, co dzieje się w ich otoczeniu. W końcu każda informacja jest cenna, bo więcej zebranych środków to więcej kasy na drogi, szkoły czy szpitale, prawda?

0: Sylwia Grzeszczak, tamta dziewczyna w SC2, ekspert też jest z nami. Od portfeli doradca finansowy Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Cześć, z tej strony Skarbówka. Żartowałem.

0: Edyta Górniak, to nie tak jak myślisz. Jeżeli nie możesz się zalogować na Facebooka, Jakub Konieczkowicz zaraz wszystko wam powie, a przy okazji to przecież do tego tradycyjnego Buka można zajrzeć.
1: Wielka awaria Facebooka, problemy także z Messengerem i Instagramem, a chodzi o brak możliwości zalogowania się do aplikacji. Serwis Down Detector wskazuje, że problem może dotyczyć nawet kilkunastu tysięcy użytkowników. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. Kierowca miał śmiertelnie potrącić dwie osoby. 52-latek twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka. Obecnie wciąż przebywa w szpitalu. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Opolu ruszył festiwal książki. W imprezie bierze udział ponad 250 autorów z całej Polski. Wśród nich Remigiusz Mróz, Dorota Wellman czy Katarzyna Grochola. Oprócz tego są też warsztaty, spotkania z gośćmi czy koncerty, a 10. edycja Festiwalu Książki w Opolu potrwa do niedzieli.

0: scenariusz. Dla moich sąsiadów tam od razu chore sny. Mysłowic WSC 2. Sąsiedzi byli ostatnio pod wrażeniem, jak zobaczyli ikonę stylu. Grażynę Torbicką wynosiła z domu, targała przez ulicę wielkie siaty. Grażyna Torbicka poszła z torbami.
1: SK 2.
0: Nas też to czeka. Torby z zakupami na weekend. O, już to widzę. Ewelina Lisowska, W stronę słońca. Za chwilę polecimy WSC 2.
1: Reklama.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Burmistrz Boguchwały i Miejskie Centrum Kultury zapraszają na Dni Boguchwały. Energia, moc, dobra zabawa dla całej rodziny. To dwa dni pełne muzyki. Wystąpią Robert Janowski, Anna Wyszkoni i rzeszowski zespół RSC. Do tego występy lokalnych artystów, gra miejska, strefa dmuchańców, warsztaty dla dzieci, strefa gastro i tańce pod gwiazdami. 13 i 14 czerwca. Rynek miejski w Boguchwale. Wstęp wolny. Boguchwała pozytywnie elektryzuje.
10: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat, w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz

0: produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X

0: przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X

0: dynamicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
1: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
5: I po reklamie.

Gdybym miał taką możliwość, albo czarodziejską różdżkę, to jak Monika Lewczuk zabrałbym was daleko stąd na ten weekend, gdzie tylko dusza zabragnie. A za chwilę nie odchodźcie za daleko, bo najważniejsze newsy i potem Łukasz Zduńczyk, który dopina już do końca gorącą polską dwudziestkę na swoje ulubione hity.

0: jeszcze możecie głosować na sk2.pl, bo za godzinkę dopiero kolejne notowanie. Kowalski, bawcie się dobrze w ten weekend rozpoczynający się z SK2 i najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Leroy, akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie i burmistrz Tyczyna zapraszają na Dni Tyczyna w najbliższą sobotę, 13 czerwca na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tyczynie. Rozpoczynamy o godzinie 15. W programie koncerty Łzy, Ewelina Lisowska, Czerwony Tulipan, Kops, O Zmierzchu, Spektakl Świateł i dyskoteka z DJ Disco Duck i DJ Randy. 13 czerwca, sobota. Widzimy się na Dniach Tyczyna.
13: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
1: Rzeszowie Tłoczno w ścisłym centrum, na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz w Wierzbowej. Postoicie też na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Podobna sytuacja na dojeździe do Ronda Kuronia i bus pasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 17.30. Pamiętajcie o tym. Jeśli chodzi o prognozy, cały czas niewykluczony deszcz, a miejscami burze z gradem, obowiązują ostrzeżenia IMGW, a w nocy na termometrach średnio 9 na plusie.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
16: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
19: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy supernowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jednak maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
20: Rano dwa F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
21: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
22: Super!
23: Leciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
20: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
24: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
20: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35.
19: Jest śledztwo w sprawie śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Jej ciało znaleziono w poniedziałek. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Polskie śledztwo w sprawie śmierci Moniki Silwy Koniuszek wszczęła prokuratura okręgowa w Olsztynie.
25: Prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
19: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę.
26: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami,

0: śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę.
1: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami,

0: upałami oraz podtopieniami.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Michał Serkis. Dziś poznamy projekt wybrany w rzeszowskim budżecie obywatelskim. To na gali, która odbędzie się o 19 w Biurze Wystaw Artystycznych. Przypomnijmy, w tym roku mieszkańcy Rzeszowa mieli do wyboru 149 projektów w trzech kategoriach. Trwa drugi przetarg na modernizację krytej pływalni w Jaśle. Do pierwszego zgłosiła się tylko jedna firma. Przypomnijmy, miasto chce wymienić fragmenty dachu, wyremontować zjeżdżalnie. Zamontowane mają zostać także nowe szafki i bramki. Miasto na oferty w przetargu czeka do 19 czerwca.
3: I już 2 po 17 w piątek, ten tydzień przeleciał nam jak F-35. Zaczynamy razem weekend i możemy, słuchajcie, zostawić już wszystko w tyle. Jedziemy razem z Marylą Rodowicz i Krzyśkiem Zalewskim, wsiąść do pociągu. Ten hicior zagram wam za chwilę, a na początek Daria Zawiałow i Taco Hemingway. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Jak ten kawałek powstał, to nie było jeszcze Instagrama i Facebooka. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity i teraz możemy się właśnie tak poczuć jak za starych dobrych czasów, bo teraz też nie ma Instagrama i Facebooka. Trwa ogólnoświatowa awaria firmy Meta, więc jeżeli was wylogowało z Instagrama albo Messengera, nie bójcie się, to nie jest atak hakerski, to jest po prostu ogólnoświatowa awaria. Messenger nie działa, z tego co widzę, Instagram na chwilę się obudził, ale co chwilę go wylogowuje, więc nie wiem co się dzieje. Podobno to niedługo ma się skończyć, niedługo wszystko wróci do normy, ale korzystajmy z tej pięknej chwili, słuchajcie. To jest ogólnoświatowy detoks mediów społecznościowych, walka z uzależnieniem. Czyli słuchajcie, teraz jak ze starych dobrych czasów, zamiast pisać na Messengerze do drugiej połówki, trzeba SMS-a napisać. Może przypomnieć co to znaczy MMS, prawda? A ci, co jadą komunikacją miejską, zamiast patrzeć w telefon, mogą się rozejrzeć i wyjrzeć za okno. To jest piękne, słuchajcie. SK2 jakby co gra bez zarzutów, my się nie psujemy. Już teraz...

0: nieśmiertelny polski hit, ale teraz cofamy się wspomnieniami jeszcze dalej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No i to jest potężny wehikuł czasu, słuchajcie, bo teraz przeskakujemy o 56 lat wstecz, rok 1970, bo wtedy właśnie powstał jeden z największych hitów polskiej muzyki, zna go prawdopodobnie każdy Polak, Marek Grechuta i Dni, których jeszcze nie znamy. Ten numer znają doskonale 50-latkowie, ale i dzieci także, bo myślę, że na niejednej szkolnej akademii ten numer był śpiewany. Jak będzie zakończenie roku szkolnego, myślę, że w co drugiej podstawówce dzieci będą ten hit śpiewały, a ten hit ma naprawdę wielką historię. Doczekał się wielu przeróbek, ale my w Radiu SK2 teraz zagramy jedyną słuszną wersję. I co ciekawe, ten numer jest uznawany za nieoficjalny hymn klubu piłkarskiego Korona Kielce, także fani z Kielc mogą teraz zatrzepotać szalikami. No to gramy. Marek Grechuta, Dni, których jeszcze nie znamy.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2 i słowa na K. Teraz takie słowa na K właśnie mogą sobie powtarzać pod nosem nasi siatkarze. No niestety nie udało się, po bardzo zaciętym tiebreaku Polacy przegrali 2-3 z Japonią w Lidze Narodów, ale spokojnie, nic się nie dzieje, wszystko dobrze. Do turnieju finałowego awansuje 7 najlepszych drużyn, a nasi są teraz na 5, ale zanim turniej finałowy, to jeszcze bardzo dużo spotkań, spokojnie. Nasi siatkarze dopiero się budzą, dopiero szykują formę. To jest klasyczne uśpienie czujności przeciwnika. Nasi piłkarze cały czas to stosują.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
10: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
11: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
12: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność.

0: Ransbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
1: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność.

0: zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hejka! Wpadnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
7: I po reklamie.

0: Crazy Love w Radiu SK2. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak teraz może zaśpiewać Daria Marks, Artur Rojek, czy na przykład Jeremi Sikorski, bo ci artyści wydali właśnie nowe numery i my te kawałki zagramy po godzinie 18 i zaczynamy gorącą polską dwudziestkę.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Niezależnie od tego, jakiej przygody szukasz, w Auto Premium Rzeszów mamy wszystko, czego potrzebujesz. Czeka tu na Ciebie ogromny wybór motocykli BMW dostępnych od ręki. To u nas możesz odkryć markę Kowe, maszyn zrodzonych z rajdu Dakar. A jeśli wolisz miejskie życie, to postaw na włoską markę skuterów Velocifero, dostępnych już od 10 500 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Auto Premium Rzeszów. Twój dealer i autoryzowany serwis. Świlcza 147H.
7: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
8: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17. I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano dziś rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża też stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. Ważny komunikat od ukraińskich sił powietrznych. Dziś dziś Rosja może wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Takie ostrzeżenie otrzymali Ukraińcy. Ukraina nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, w związku z czym jej zestrzelenie jest niezwykle trudne. Rosja atakowała Ukrainę Oriesznikiem już 4 razy. Uderzał on pod Kijowem, we Lwowie, Dnieprze oraz Donbasie. Na koniec Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Do gry wchodzą kolejni współgospodarze mundialu. O 21:00 polskiego czasu mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei o 3:00 nad ranem Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem.
1: Gorąca Polska 20. Radia Eskad.
11: I tutaj też będzie wielka rywalizacja polskich hitów. Jak zawsze zaczynamy razem weekend i na dobry piątkowy wieczór mamy dla Was 20 Waszych świeżych, ulubionych polskich hiciorów. I oczywiście dokładamy też nowości. I teraz mały rebus Wam zagram. Jaka nowość za chwilę się pojawi na antenie Eski 2?
12: Temperatura!
11: Król Latino z nowością do nas przyjdzie, nagrał wspólny numer z Cleo i my ten numer zagramy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca Polska.

0: 19.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj i Liwka. To miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz będzie bardzo wzruszający moment, bo uwaga, spełniło się marzenie małej Mai Gadowskiej, chorej na raka, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters.

0: To jak to poszło? To szybka chyba historia.
1: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
2: Ja też się super bawiłem.
3: Ja się dobrze bawiłam.
1: Tymi nagrywkami, wideo.
0: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
1: Wszystko było fajne. Będą TikTok.
4: Maja kolekcjonuje gniotki i kolekcjonuje też hity i przepiękne wspomnienia. I właśnie teraz marzenie się spełniło. Łatwo Gang i Majko, wszystkie marzenia w Radiu SK2 w propozycjach do gorącej polskiej 20.

0: Piątkowy Dobrze Buja. Buja i chyba wam się to spodobało, bo tydzień temu graliśmy nowość od Sarsy na antenie Radia SK2 w propozycjach, a w tym tygodniu, proszę bardzo, już na miejscu 17, stopień wyżej czeka nowy numer od Ani Karwan. O czym śpiewa Ania Karwan?
1: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła.
0: Wiem, co było warto. Tak ten kawałek się nazywa. Na pewno warto go posłuchać i jeśli wam się podoba, warto wejść na sk2.pl i dać plusika. To SK2 i najlepsze polskie hity.

0: odpalamy sezon letni w gorącej polskiej 20. Bardzo wakacyjny numer to Gibbs i Ego. I miejsce 15. Listy hitów Radia SK2. A teraz odkrywamy kolejną nowość od żywej legendy polskiej muzyki. Artur Rojek wydał nowy kawałek, a do stworzenia tego kawałka zainspirował go spacer po parku, bo on podczas spaceru zauważył dwoje starszych ludzi, którzy idą powoli i trzymają się za rękę. I wtedy Artur Rojek poczuł wewnętrzny spokój i napisał o tym piosenkę. Jak to wyszło? Posłuchajmy.
1: Gorąca polska 20. Radia SK2.
0: Ciekawe, czy ta para jest świadoma, że doprowadziła do powstania hitu. Artur Rojek w objęciach, już teraz premierowo na antenie Radia SK2. Ten numer właśnie wskakuje do propozycji, do gorącej polskiej 20, a na jesieni dostaniemy nowy album Artura Rojka.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I jeden hicior nie wystarczył, więc dołożyli nam drugi hymn męskiego grania. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Numer tak taneczny, że może być też hymnem wszystkich piątków, a trasa męskiego grania startuje już za 2 tygodnie w Żywcu i ten skład wystąpi w największych miastach w Polsce przez całe lato. Po Żywcu będzie Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A my za chwilę gramy miejsce 12 gorącej polskiej 20. Tam czeka bardzo wakacyjny mrozu.
2: Gorąca polska 20. Radia Jaśka 2.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa?
3: Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Burmistrz Boguchwały i Miejskie Centrum Kultury zapraszają na Dni Boguchwały. Energia, moc, dobra zabawa dla całej rodziny. To 2 dni pełne muzyki. Wystąpią Robert Janowski, Anna Wyszkoni i rzeszowski zespół RSC. Do tego występy lokalnych artystów, gra miejska, strefa dmuchańców, warsztaty dla dzieci, strefa gastro i tańce pod gwiazdami. 13 i 14 czerwca. Rynek miejski w Boguchwale. Wstęp wolny. Boguchwała pozytywnie elektryzuje.

0: Z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
6: I po reklamie.

Miejsce 11. Messner w Radiu SK2 w gorącej polskiej 20. A teraz słuchajcie, chyba mamy hit lata 2026. To będzie odświeżona wersja numeru sprzed 13 lat. Wtedy Donatan tak nawijał w swoim hicie.

Wtedy było, że nie lubimy robić, a teraz lubimy robić, bo ten numer doczekał się nowej wersji po 13 latach, a zajął się tym numerem Król Latino. Już teraz z Colim przejmuje naszą antenę. Nagrał wspólny numer z Cleo i Donatanem. Lubimy. Już w propozycjach do listy hitów Radia SK2.

0: Dawid Podsiadło. W gorącej polskiej 20 Radia SK2. Wokół Dawida bardzo dużo się teraz dzieje, słuchajcie. Jest w trasie koncertowej, także gość jest zapracowany. Jutro gra w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Dzisiaj Dawid Podsiadło wydał też numer z Okim, a w ostatni weekend w Chorzowie na starcie trasy koncertowej ogłosił, że w przyszłym roku powróci jego festiwal Zorza i że do tego wszystkiego jeszcze nagra wspólny album z Soblem. I jeszcze wskoczył na miejsce 9 gorącej polskiej 20. Przed wami najlepsza ósemka.
1: Gorąca polska 20. Radia SK2. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie i burmistrz Tyczyna zapraszają na Dni Tyczyna w najbliższą sobotę, 13 czerwca na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tyczynie. Rozpoczynamy o godzinie 15. W programie koncerty Łzy, Ewelina Lisowska, Czerwony Tulipan, Kops, O Zmierzchu, Spektakl Świateł i dyskoteka z DJ Disco Duck i DJ Randy. 13 czerwca, sobota. Widzimy się na Dniach Tyczyna.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Emanuela Kwaśniak. W Rzeszowie trwa zlot z zabytkowych autobusów. Od popołudnia mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów historycznymi autobusami na specjalnych liniach 81 i 82, które kursują do 22.30. A jeśli nie zdążycie zobaczyć dziś, spokojnie, bo główne atrakcje dopiero jutro. Na ulicach będzie parada zabytkowych autobusów. Dodatkowo na zajezdni MPK Przylubelskiej będą wystawy, koncerty i wiele innych atrakcji.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów, Galeria Karolina Park, www.lećznami.pl.

0: I wchodzimy coraz wyżej. Zostało nam 8 waszych ulubionych nowych polskich hitów i oczywiście dokładamy też nowości. Za chwilę będzie piękna, emocjonalna Daria Marks, a potem bardzo romantyczny Jeremy Sikorski, który nagrał numer o swojej narzeczonej. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca polska 20 radia.
0: A teraz śpiewający aktor, który zaśpiewa o papuszkach falistych i nie tylko. Miejsce 8 Maciek Musiałowski.

I tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami. Można tańczyć, można mruczeć. To Bledka w Radiu SK2. Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki, a teraz kolejna nowość, bardzo emocjonalna, przepiękna. Daria Marx, która niedawno zaczęła nowy rozdział w swojej karierze, bo po raz pierwszy zaczęła śpiewać po polsku, a teraz ten rozdział zamyka, bo właśnie wydała debiutancką mini płytę i my z tej płyty wyciągamy kawałek Burza. Spokojny, przy którym można się wyciszyć, rozmarzyć. Daria Marx po polsku, a my kochamy polskie hity. To jest gorąca polska dwudziestka w SC2.

I nie ma ziewania w piątkowy wieczór. Dodaję energii. Roxy Węgiel i White 2115. Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki. To numer z nadchodzącej płyty Roxy. Premiera Błękitu już za tydzień w piątek. A teraz podrzucamy kolejną nowość. W tym notowaniu już wam grałem propozycje na wakacje. A myślę, że ten numer w tym roku w sezonie weselnym może się pojawiać jako piosenka do pierwszego tańca. Bardzo romantyczny. Jeremi Sikorski, który nagrał piosenkę o swojej narzeczonej i ta narzeczona nawet pojawia się w teledysku do tego numeru. I w opisie tego numeru Jeremi Sikorski o narzeczonej napisał tak: najpiękniejsza kobieta na świecie. Słuchajcie, ja myślę, że on do końca roku już nie musi kwiatów kupować, jak taki piękny numer napisał i piękny opis. Jeremi Sikorski, Tylko my, już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.

Jaki to piękny czas, że jest piątkowy wieczór i się weekend zaczyna. Wiktor Waligura w Radiu SK2 na miejscu czwartym. Wiktor na jesieni rusza w trasę koncertową. To niech szykuje siły, a my wchodzimy na podium na trzecim Marisa.

do tej pory pisała hity m.in. dla Dody, ale w końcu dla siebie napisała. I to teraz też jest hitem Marisa, Odkochaj. Miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Oczko wyżej, Dawid Podsiadło, który w zeszłym tygodniu ruszył w stadionową trasę koncertową i podczas koncertu w Chorzowie zrobił wielką niespodziankę dla Mai Chwalińskiej, która, przypomnę, zajęła drugie miejsce na French Open. 100 tysięcy osób śpiewało jej 100 lat. W zamian za to Maja Chwalińska obiecała Dawidowi Podsiadło, że da mu talerz, który wygrała za to drugie miejsce na French Open. To posłuchajmy. Sezon to miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w SC2.

Był już raz na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Teraz ma chwilową przerwę, ale cały czas jest bardzo blisko szczytu. Dawid Podsiadło i Sezon to miejsce drugie dzisiejszego notowania. A przed wami wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Hit, który myślę, że zostanie z nami przez całe wakacje, które się już zbliżają wielkimi krokami. Nowy hymn męskiego grania 2026. Igor Herbut z Alia i Vito Bambino. Numer, przy którym na początku fajnie się można wyciszyć w piątkowy wieczór.

0: i od dawna to wiem.
1: A ja wam teraz powiem, jak to jest z tym miejscem pierwszym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Tydzień temu duet Kuba i Kuba sobie wygodnie siedział na tronie, aż tu nagle w tym tygodniu, proszę bardzo.
2: Puk, puk, puk, ty otworzysz mi.
1: No i otworzyliście im drogę do miejsca pierwszego. Po raz trzeci na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Hymn męskiego grania to wasz ulubiony hicior. Ciekawe, czy będzie miejsce czwarte po raz, znaczy miejsce pierwsze po raz czwarty. Ciężka matematyka. To wszystko od was zależy. Kolejna gorąca polska dwudziestka w SC2, jak zawsze w każdy piątek po 18:00.
3: Gorąca polska dwudziestka.
4: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczybłydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
10: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym

0: W osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
1: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK oraz Burmistrz Miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
4: I po reklamie.

Perfect w Radiu SK2, ale w koło jest wesoło, bo się nie musimy stresować żadnymi meczami, bo Polska nie gra na mundialu, ale przypominam, że siatkarze grają i w niedzielę kolejny mecz w Lidze Narodów, zagramy z Ukrainą, a w środę do gry wracają nasze siatkarki. A my gramy dalej w Radiu

0: Kleks, Sobel i Sanach. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity na piątkowy wieczór. My mamy takie numery, które można rodzinnie śpiewać przy grillu w piątkowy wieczór na przykład. I Kinga Boryga już o to zadba, żeby takich hitów w SK2 nie zabrakło. Po 20 między innymi Kombi czy Vixen. Łukasz Zduńczyk, dzięki.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do

0: butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Emanuela Kwaśniak. Jeżeli od dawna chodzi Wam po głowie start w biegu ulicznym, to jeszcze jest okazja, żeby się zdecydować. Wciąż trwają zapisy na nocną piątkę z Borg-Warner, wieczorny bieg na 5 km, który pod koniec czerwca ponownie odbędzie się w Rzeszowie. To propozycja zarówno dla tych, którzy walczą o wynik, jak i dla osób biegających rekreacyjnie. Bieg odbędzie się 27 czerwca, start o 21 ze Stadionu Miejskiego przy ulicy Hetmańskiej. Zapisy przez timekeeper.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów, Galeria Karolina Park, www.lećznami.pl.
9: Wybiła godzina 20, mamy piątek, a to oznacza, że wspólnie rozpoczynamy świętowanie weekendu. Kinga Baryga, witam i zapraszam, razem ze mną oczywiście najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Na dobry początek, Sylwia Grzeszczak i Bang Bang.

0: SK2 Rzeszów.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

równe 2 tygodnie. Tak jest, dokładnie o tej porze za 2 tygodnie wszyscy uczniowie będą najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. A to dlatego, że za równe 2 tygodnie rozpoczynają się wakacje. Dla wielu osób dorosłych to też jest czas rozpoczęcia urlopów. Nawet jeśli macie urlop w drugim miesiącu wakacji, to ja przypominam, że naukowcy mówią, że poświęcenie kilku minut dziennie na myślenie o tym urlopie, oglądaniu zdjęć miejsca, czy na przykład planowaniu atrakcji, działa bardzo dobrze na naszą psychikę, poprawia nasz stan zdrowia i nastrój i to potwierdzają badania. No to co? Ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity, a wy planujcie swoje wakacje i myślcie o nich bardzo dużo.

Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Ten numer znacie doskonale, a teraz delikatnie cofamy się w czasie, bo wracamy do wehikułu czasu w Radiu SK2. Już teraz Anna Jantar i Moje jedyne marzenie.

0: Odfiltruj rzeczywistość.
1: Zuza Jabłońska, Odfiltruj rzeczywistość, to nowość na antenie Radia SK2, którą gramy Wam właśnie teraz. Ale spokojnie, do godziny 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Będzie m.in. Piotr Rubik i Niech mówią, że to nie jest miłość.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla Was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania je...
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK, Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Radio.

0: SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: I po reklamie.

0: A tak na zakończenie godziny 20. Edyta Bartosiewicz i Tatuaż. Już za chwilę 21. Po 21. kolejne najlepsze polskie hity. Jakie? A to, żeby się dowiedzieć, musicie zostać z nami.
1: Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark.

0: Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
1: Co? Gdzie? Kiedy?

0: Jeszcze trochę czasu, w Rzeszowie już wiadomo, gdzie oficjalnie rozpocznie się lato. W dniach 25-28 czerwca do miasta wraca Europejski Stadion Kultury. Największy interdyscyplinarny festiwal na Podkarpaciu. Będzie wiele atrakcji, wydarzeń i oczywiście koncerty, a na scenie chociażby Ralf Kamiński, Pektus czy Mary z Polski. Koncerty w piątek 26 czerwca o 20 na parkingu przy hali pod promie.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina. Na park www.lećznami.pl.
2: Wybiła 21, to jest piątek. Są tutaj tacy szczęśliwcy, którzy mają już wolne, mogą odpoczywać, korzystać z weekendu, ale są też tacy, którzy muszą pracować. Całe szczęście, my gramy dla każdego najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Już teraz, na dobry początek, Lady Punk i znowu pada deszcz. Oby tego deszczu jak najmniej było, szczególnie w wakacje.

Muniek i Pola. Tak wam gramy w Radiu SK 2, a już teraz Wanda i Banda. To specjalnie dla tych, którzy chcą się pobudzić w trasie.

Mysłowic, Mieć czy Być. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą mundial trwa, co prawda nasza polska reprezentacja tam nie gra, ale moi drodzy, może to jest właśnie ten moment, drogie panie, żeby wykorzystać to, że musi

Musimy być pokorne, wyrozumiałe i bardzo cierpliwe i na przykład namówić męża na jakieś weekendowe zakupy, no tak żeby później nie było większych kłótni, kiedy mąż w nocy ogląda mecze, a my wtedy na przykład cieszymy się tymi zakupami. Drogie panie, ja nic nie sugeruję, ja tylko rzucam tak w eter delikatny pomysł i gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już teraz Sarah James.

Co prawda do ostatniego dnia lata jeszcze trochę czasu nam zostało, ale ten numer brzmi świetnie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Dobrze brzmi także w samochodzie. Sprawdzone info. Polecam słuchać. I gram dalej. Już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do Was razem ze mną m.in. Dawid Podsiadło, ale też Warius Max.

Margaret i Tańcz głupia. Tańczyć dzisiaj zdecydowanie można, jutro również. Mamy piątek, zbliża się 22, więc to jest idealny moment na tańce i imprezy. Więc wy imprezujcie, a ja uciekam i słyszymy się w poniedziałek o godzinie 17. Kinga Baryga, dzień.

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na Magazyn Lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Co mają wspólnego lotnictwo i krwiolecznictwo? I

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na Magazyn Lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Co mają wspólnego lotnictwo i krwiolecznictwo? I

0: Czym zajmuje się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i jak wygląda właśnie jego praca w naszym regionie?
1: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje cały region, krótko mówiąc całe województwo podkarpackie. Jesteśmy podmiotem leczniczym, którym podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia. I obsługujemy wszystkie podmioty lecznicze, stacjonarne, całodobowe, które mają w świetle ustawy i rozporządzenia możliwość leczenia krwią. I naszą rolą jest zabezpieczenie krwi i jej składników wszystkim tym podmiotom leczniczym. Czyli krótko mówiąc, żeby to osiągnąć, musimy po pierwsze pozyskiwać dawców krwi, zapewnić składniki krwi. Po pobraniu krwi musimy tę krew poddać procesowi preparatyki, ponieważ najczęściej, choć nie tylko, pobieramy krew pełną, ale ta krew pełna nie jest przetaczana pacjentom w szpitalach, tylko poszczególne składniki. W związku z tym krew poddawana jest procesowi preparatyki i tak na przykład z 450 ml krwi pełnej, którą pobierzemy, pozyskujemy zarówno koncentrat krwinek czerwonych, który najczęściej jest stosowany w procesie leczenia, mamy koncentrat płytkowy i mamy osocze. I teraz jak zapewnimy tą krew, mamy, to wydajemy ją do podmiotów leczniczych, ale oprócz tego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i jako jedyni też w województwie i tylko służba krwi w Polsce publiczna funkcjonuje, mamy obowiązek szkolić personel szpitali. Wszystkie pielęgniarki, które biorą udział w procesie leczenia krwią, muszą przejść raz na 4 lata szkolenie, wszystkie muszą przejść szkolenie właśnie z zakresu zasad leczenia krwią i co 4 lata powinno być to szkolenie przypominające. W przypadku lekarzy w każdym szpitalu, w każdym podmiocie leczniczym musi być powołany lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią,

pacjentów krwią, musi zadbać o przygotowanie aktualnych procedur, SOP-ów, i to jest tak jak w lotnictwie, podobnie jest u nas, że to są takie biblię dla osoby, która zajmuje się i bierze ten udział w procesie, już nawet w momencie, kiedy pielęgniarka pobiera krew na określenie grupy bądź zgodności grupy krwi, musi mieć to przeszkolenie i pracować w oparciu o jasno określone w całej Polsce zasady, ponieważ krew jest lekiem, który uratuje życie i nic nie jest w stanie go zastąpić, ale też niewłaściwe postępowanie już na w momencie naboru dawcy, który oddaje krew, czyli musimy dbać cały czas o bezpieczeństwo krwi, tak samo i w momencie, kiedy podejmuje lekarz decyzję o przetoczeniu krwi, musi być to decyzja podyktowana przede wszystkim stanem klinicznym pacjenta, potem parametrami tymi właśnie, które wskazują na potrzebę toczenia krwi, i zawsze musi być takie przemyślenie, czy ryzyko, jakie wiąże się, bo zawsze jest to ryzyko związane z leczeniem krwią, jest mniejsze od efektów, jakie spodziewamy się, podając pacjentowi krew. I to jest ten kolejny element, który cały czas jest to proces ciągły, rok w rok, bo pracownicy się zmieniają w szpitalach. My prowadzimy te szkolenia i weryfikujemy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia niepożądanego, związanego z leczeniem krwią w podmiocie leczniczym, to też mój zespół jedzie i musi sprawdzić, ocenić, dlaczego do tego doszło, czy można było temu zapobiec, i zgłaszamy to do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Na tej podstawie w całej Polsce powstaje baza tych wszelkich zdarzeń. Jest to omawiane na szkoleniach, na konferencjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim w oparciu o to powstają jakieś procedury, standardy, zmiany w standardach, które mają na celu wyeliminować albo ograniczyć możliwość wystąpienia takiego zdarzenia ponownie. Czyli jest to też forma taka edukacji, uczenie się na błędach, ale dążymy do tego, żeby tych błędów było jak najmniej. No i kolejna rzecz, najistotniejsza, która wiąże się z tym pierwszym punktem, którym powiedziałam, to jest dbanie o to, żeby zapewnić krew, a więc współpraca z honorowymi dawcami krwi, krzewienie tej idei honorowego dawstwa krwi i współpraca ze wszelkimi organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. No najstarszą taką organizacją i zrzeszającą największą ilość dawców jest Polski Czerwony Krzyż, który przed laty to on był takim prekursorem, i tak naprawdę Polski Czerwony Krzyż zajmował się kiedyś pozyskiwaniem dawców. Dalej ta organizacja jest bardzo potrzebna, ona ma teraz znacznie szerszy zakres, ale współpracujemy, akurat mogę powiedzieć, na terenie województwa podkarpackiego ta współpraca ze wszelkimi organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców krwi jest bardzo dobra. Ja przynajmniej ze swojej strony wysoko oceniam. Zawsze jest reakcja na nasze prośby, bardzo dobre zrozumienie, i to są lata takiej ciężkiej pracy wypracowywania pewnych zasad i standardów, że są to ludzie świadomi. I kolejną taką istotną rzeczą z naszej strony, tak jak powiedziałam, to jest też i współpraca z mediami, bo krzewienie idei honorowego dawstwa to powinno polegać na docieraniu do jak największej rzeszy odbiorców. A media no, są tą władzą, która daje nam możliwość dotarcia do licznej grupy odbiorców, i też dzięki informacjom, komunikatom, które na bieżąco też Państwu przekazujemy, bo oprócz tego też wysyłamy SMS-y do dawców, którzy wyrazili zgodę i podali nam swój numer telefonu. I wtedy, kiedy dajemy takie komunikaty, to docierają do dużej grupy odbiorców i natychmiast odczuwamy to, że jest odzew, bo dawcy przychodzą. Krew jest takim składnikiem, lekiem przede wszystkim, który ma ograniczoną żywotność, i to nie jest poza organizmem dawcy długi okres, dlatego że jeżeli chodzi o płytki, to jest tylko 7 dni i my nie możemy sobie nagromadzić i cieszyć się, że dzisiaj mam bardzo dużo, bo to by oznaczało, że ja dzisiaj pobierając tak dużo, wiedząc, że szpitale tego nie wezmą w określonym czasie, to niestety naraziłabym na zniszczenie tej żywej tkanki, a jednocześnie w tym czasie dawca może się zgłosić ponownie, oddać krew pełną co 8 tygodni, a płytki co 4 tygodnie. I dlatego bardzo często my wysyłamy komunikat.

0: niestety na naszej stronie jest taka kropelka dotycząca każdej poszczególnej grupy krwi, której poziom pokazuje, na jakim jesteśmy teraz poziomie zapotrzebowania. Jeżeli ona jest pełna, to jest to komunikat dla dawców, którzy wchodzą na naszą stronę, że bardzo prosimy, żeby się z tą grupą dawcy, którzy znają tę grupę, wstrzymali, ponieważ może się okazać, że za tydzień ona będzie bardzo potrzebna, ale teraz mamy pełne zapasy i wiemy, że mogą nie zostać wykorzystane. A jesteśmy odpowiedzialni za racjonalną gospodarkę krwią. Nie da się co do jednej jednostki, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą potrzeby w szpitalu i jakiej grupy i w jakiej ilości. Ale staramy się i mieścimy się w tych dobrych standardach, żeby to była taka racjonalna gospodarka, ale ona jest możliwa tylko we współpracy z honorowymi dawcami krwi. Jeśli mamy bardzo niski stan, to wówczas ta kropelka jest prawie pusta i wtedy właśnie uruchamiamy wszelkiego rodzaju kanały dotarcia do potencjalnych dawców, do dawców, którzy już są wielokrotni. I też spotykamy to z dużym takim odzewem. Ja mam takie swoje obserwacje, które pozwalają mi wysnuć taki wniosek, że w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu mogę o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, naprawdę ludzie są empatyczni, reagują na apele. Jest to o tyle trudne, że każdy z nas wie, że łatwiej pomaga się komuś, kogo znamy, a zwłaszcza bliskiej osobie, którą kochamy, lubimy. A dawcy, oddając krew, nie wiedzą, kto otrzyma tą krew. Biorca też nie wie, kto był dawcą krwi. Czyli to jest, że tak powiem, ze strony dawców poświęcenie i chęć pomagania bezinteresownego ludziom.
1: Trochę taka randka w ciemno.
0: Randka w ciemno z dobrym efektem, bo tak naprawdę decyzja o tym, że dzisiaj pójdę oddać krew, to jest decyzja, która może uratować życie, a na pewno też przyczyni się do poprawy zdrowia wielu tysięcy osób przebywających w szpitalach. Wiele zabiegów operacyjnych, wiele procedur medycznych nie może być nawet rozpoczęta bez zapewnienia krwi, która być może nie będzie potrzebna, jeśli nie będzie żadnych powikłań, jeśli nie będzie czegoś, co zaskoczy lekarzy, albo dojdzie do jakiejś właśnie sytuacji, gdzie dojdzie do uszkodzenia na przykład jakiegoś naczynia, ale i bez tego ona musi być zapewniona, czyli jeśli lekarz podejmuje decyzję o jakiejś procedurze, która jest niestety obarczona ryzykiem na przykład krwotoku, to musi najpierw zadbać o to, żeby w banku krwi w szpitalu bądź w oddziale już zapewniona była krew i czekała na taką sytuację awaryjną. I to jest właśnie też bardzo istotne, żeby być świadomym, że mimo ogromnego postępu, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, to jednak tylko tutaj jeden zdrowy człowiek może pomóc drugiemu potrzebującemu choremu pacjentowi. I nie jest w stanie nauka i te ogromne postępy, zwłaszcza w medycynie, na razie tego inny sposób zastąpić. Jest wiele badań, jest wiele osiągnięć, ale jeszcze nie ma tego efektu końcowego, ponieważ krew pełni bardzo istotną rolę w organizmie i sztuczna substancja musi też przejąć właśnie tą rolę, jaką pełni krew w organizmie.
1: W tym momencie warto powiedzieć, że właśnie taką krew można oddawać nie tylko w Rzeszowie, w głównej siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Gdzie one się znajdują i ile jest właśnie takich punktów?
0: My chcemy być jak najbliżej dawców i mamy 8 oddziałów terenowych. To jest oddział terenowy w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Przemyślu, w Mielcu, w Jaśle, w Dębicy, w Krośnie, w Sanoku. I to jest 8 oddziałów, gdzie codziennie jest pobierana krew, bo ta krew potem jest przywożona do nas, do Rzeszowa i tu poddawana jest procesowi preparatyki. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze możliwość dojechania do miejsc, gdzie nie ma i oddziału terenowego. Jeździmy do Tarnobrzega regularnie, ale też mamy 2 krwiobusy, mobilne punkty poboru zakupione ze środków właśnie między innymi Ministerstwo Zdrowia przy niewielkim już nakładzie z naszej strony. Przyjeżdżamy wszędzie tam, gdzie nas ktoś zaprosi albo sami się wprosimy, pomożemy organizatorowi i tu już pracownicy mojego działu promocji nad tym czuwają i sobie świetnie radzą. Nawiązując właśnie też nowe kontakty, dojeżdżamy tam, gdzie trudniej jest dojechać nawet i do oddziału.

0: terenowego do nas. Poza tym wiele osób chce zrobić coś w swojej małej społeczności dobrego, a jednym z takich ważnych elementów to jest pomaganie ludziom. I tak jak czasem jeżdżę po tych małych miejscowościach, to jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych osób, tych małych społeczności, jak wiele potrafią zrobić, często niedocenianych, ale chylę czoło i tak jak mówię, z ogromną przyjemnością jeździmy i mamy tam duże ilości składników, które pobieramy.
1: A jak wygląda frekwencja podczas takich wyjazdowych zbiórek krwi? Na przykład w szkołach, zakładach pracy.
0: Zależy od tego, jak organizator też podszedł i my zawsze wysyłamy informacje. Po pierwsze, że jesteśmy skłonni, ktoś z promocji przyjedzie i przygotuje, zwłaszcza tam, gdzie pierwszy raz będzie taka ekipa. Albo wysyłamy materiały i też jak pani redaktor pewnie śledzi naszą stronę, to mamy bardzo dużo informacji w zakładce dla honorowych dawców krwi, w których są szczegółowo opisane, kto może być dawcą, czyli już na tym etapie taki potencjalny kandydat na dawcę krwi może sam dokonać takiej samooceny i ewentualnie samodyskwalifikacji, bo na przykład jest szereg czynników, które dyskwalifikują albo chwilowo oddawanie krwi, bądź też na stałe. I takie osoby mogą nam wspierać poprzez organizowanie akcji albo krzewienie honorowego dawstwa. I też takie osoby mamy, mają kluby, które założyli i dalej zarażają tą właśnie chęcią krzewienia idei honorowego dawstwa, choć sami już nie mogą oddawać krwi albo osiągnęli wiek, który dyskwalifikuje dawstwo i już nie może oddawać krwi. Także mamy takich wieloletnich działaczy. I tu odpowiadając, co jest istotne? Żeby zapoznać się tym, co może być dyskwalifikacją. W szkołach najczęściej, bo jest dużo młodzież, dużo dziewcząt, to nie mogą być to osoby, kobiety, dziewczyny, które mają okres i 3 dni po zakończonym okresie. Ale na przykład ktoś bierze antybiotyk, ale chodzi do szkoły, to do czasu zakończenia tego procesu chorobowego, ale i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia i ustaniu objawów dopiero może oddawać krew, bo to wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo później krwi. My chcemy krew, która jest dobra do użytku klinicznego i ona ma pomóc, a nie zaszkodzić później biorcy, czyli pacjentowi. Dlatego to jest istotne, żeby jest moda na tatuaże, jest moda na przekuwanie różnych części ciała, żeby być świadomym, że 4 miesiące po tego typu zabiegach, czy po jakichkolwiek zabiegach medycznych, po nawet zabiegach takich diagnostycznych, endoskopowych, należy powstrzymać się od oddawania krwi przez 4 tygodnie. Ale nawet idziemy do stomatologa, ktoś ma ekstrakcję zęba, no to 7 dni po dopiero może być dawcą, ale ktoś też był na wizycie stomatologicznej, to ta jedna doba po jakimś leczeniu, nie mówię już o kanałowym, to jest do zachowania. Też poddajemy się szczepieniom. W zależności od rodzaju szczepienia, to jest od 7 do 21 dni, dopiero wtedy można przyjść i oddać krew. No, czasem przychodzą też osoby, które w jakiś sposób weszły w kolizję z prawem. Jeśli ktoś przebywał w zakładzie karnym, to dopiero 4 miesiące, do niedawna to było 6 miesięcy, 4 miesiące po odbyciu tej swojej kary może się zgłosić do nas. Wiąże się to z tym ryzykiem przebywania w dużej ilości, no, na małej powierzchni, zagęszczeniu dużej ilości osób i pewnych ryzyka, które się z tym wiążą. Niektóre leki, bo niektórzy pacjenci, no suplementy może nie, ale niektórzy dawcy przyjmują od lat jakieś leki, bo mają choroby przewlekłe, które są zaleczone i nie są świadomi, na przykład niektóre leki na nadciśnienie dają niestety dyskwalifikację i nie może taka osoba przyjmująca te leki, ale wtedy moi lekarze albo podpowiadają, żeby umówił się na wizytę do kardiologa, który zweryfikuje i może są inne leki, bo część leków nie jest powodem dyskwalifikacji. I to ma też wpływ na to, czy właśnie ta osoba może oddać krew.
1: A czy jest może jakieś kryterium wiekowe, by móc zostać takim dawcą?
0: Tak, oczywiście. Musi mieć ukończony 18 rok życia i do 65 roku życia można oddawać krew. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, wtedy kiedy nam brakuje jakiejś grupy krwi, a wiemy, że teraz ludzie w wieku 65 lat są zadbani, dbają o swoje zdrowie i jeśli lekarz, ale to już każdorazowo, byłaby potrzeba i lekarz, taka osoba się zgłosi, lekarz ostatecznie zakwalifikuje,

opiekuje, to też można, ale to są już, tak jak powiedziałam, bardzo rzadkie przypadki i uzasadnione. Też ciąża, no, która nie jest stałym okresem, ale przez cały czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie nie można oddawać krwi, bo organizm kobiety jest wtedy osłabiony i to jest też czas ten na dyskwalifikację. No i poza tym jeszcze bardzo często teraz lubimy jeździć, zwiedzamy świat. Są takie miejsca na mapie świata i też dostępne na naszej stronie. Warto, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, sprawdzić, jak wracamy, gdzie byliśmy i czy to nie jest obszar objęty ryzykiem przenoszenia pewnych chorób, między innymi, które przenoszone są drogą krwi. I teraz taki popularny na przykład to jest wirus zachodniego Nilu, który się bardzo rozprzestrzenia. Jeszcze do niedawna on nie dotyczył w ogóle Europy. Niestety już teraz dotyczy. Przenoszony jest przez komary. I jeśli są takie tereny Azji, ale teraz nawet już, tak jak powiedziałam, w Europie, gdzie jest stwierdzona duża ilość osób, które zostały zakażone tym wirusem, to na 28 dni z tych terenów wracające osoby są dyskwalifikowane. Ale są tereny, gdzie są objęte malarią, wirusem denga,

tereny Azji, ale teraz nawet już, tak jak powiedziałam, w Europie, gdzie jest stwierdzona duża ilość osób, które zostały zakażone tym wirusem, to na 28 dni z tych terenów wracające osoby są dyskwalifikowane. Ale są tereny, gdzie są objęte malarią, wirusem denga,

0: I to jest aż 6 miesięcy. Więc dlatego też zawsze prosimy, jeśli dawca jest już wielokrotny, to on jest świadomy, wie co ma sprawdzić, bo po przyjściu do nas też wypełnia ankietę i ma dostępne na stanowisku, gdzie wypełnia ankietę, wykazy tych państw, których w całości bądź w części tego państwa, której był, są te zagrożenia i po wypełnieniu tej ankiety, jeśli to wpisze, to niestety w tym dniu nie może oddać, dopiero wtedy, kiedy minie ten wymagany czas. Także chcę tylko tak kończąc ten wątek powiedzieć, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą krwi.
1: No lista przeciwwskazań jest naprawdę długa.
0: Jest długa i dlatego czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie z zamiarem oddania krwi, my apelujemy, a zostanie zdyskwalifikowany i wtedy niektórzy dawcy troszkę tak nerwowo reagują, są niezadowoleni, bo nie potrafią jakoś tak zrozumieć, że potrzebujemy krwi, a został zdyskwalifikowany. Ale zapewniam, że naszym celem jest pobranie krwi, po to też apelujemy i mój personel jest tak nastawiony, natomiast to ma być procedura bezpieczna, zarówno dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale i bezpieczna dla biorcy, czyli dla pacjenta. I my jeszcze mamy taką procedurę, która pozwala, jeśli ktoś zapomniał, zestresował się albo zapomniał, to krew tak naprawdę do użytku klinicznego jest wydawana dopiero po zrobieniu szeregu badań, o których będę mówiła. Ona dopiero jest zwalniana i wydawana do użytku klinicznego do podmiotów leczniczych, ale dawca, każdy, po wyjściu od nas, może są takie miejsca, strefy, gdzie może do skrzynki anonimowo, tylko posługując się numerem kodu donacyjnego, który dostaje od momentu zarejestrowania się u nas, napisać, nie podając swojego nazwiska, tylko ten numer, że sobie przypomniał o jakimś ryzykownym zachowaniu albo o pobycie gdzieś w terenach, które objęte są właśnie tym ryzykiem. I niestety taka krew, bo już ją pobraliśmy, zostanie zniszczona, oddana do utylizacji, nie może być przetoczona. Może również z domu zadzwonić do lekarza, bądź wysłać maila, podane są zawsze adresy, dawcy o tym wiedzą i ta krew zostanie zdyskwalifikowana.
1: Często się tak dzieje, że właśnie ta krew zostaje poddana utylizacji?
0: Nie, ale zdarza się. Nie jest to często, dlatego tak jak powiedziałam, no największa ilość to są dawcy wielokrotni, czyli dawcy świadomi. Też chcę powiedzieć, że osoba, która regularnie oddaje krew, to jest osoba świadoma swojego stanu zdrowia i osoba, która dba o swoje stan zdrowia, dlatego że my podajemy wiele zaleceń, jak się odżywiać, jak dbać o zdrowie, by móc być dalej honorowym dawcą, ale też, żeby honorowy dawca jak najdłużej był osobą zdrową, nawet nie dlatego, że oddaje krew, tylko tak naprawdę też włączamy się w edukację zdrowego stylu życia. Wielu sportowców z nami współpracuje, kluby, chociażby właśnie Asseco, Developress wspiera naszych dawców, ale też wśród nich są osoby, które oddają i to zarówno z osób trenujących, ale też i z zarządu, też za tę współpracę dziękuję. Motocykliści, mamy akcję Motoserce, są osoby, które dla kogoś oddając krew, ale jeszcze albo jadą na rowerze, pokonują wiele kilometrów, albo robią jakąś akcję zbierania punktów i datków dla osoby, która walczy o życie poważnie chorych osób. I te osoby są spośród honorowych dawców. Pochodzą i później się włączają jeszcze w tego typu akcje.
1: Jak właśnie wygląda ta sytuacja z liczbą dawców w regionie? Czy są jakieś miejsca, które wyróżniają się większą liczbą dawców?
0: Tak, to znaczy tak, mogę powiedzieć, że w Polsce jest program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, przez właśnie wybrany zespół, w którym też mam przyjemność pracować, określenia zasad samowystarczalności Polski i Polska jest samowystarczalna. I my mamy zapewnioną krew, jest bardzo dobra współpraca między centrami, każdego dnia ja widzę, jakie stany mają poszczególne centra i gdybym u mnie miała jakieś niskie poziomy, to wtedy wiem, gdzie mogę reagować, ale najczęściej robimy wszystko, żeby to naszych dawców zmobilizować. To częściej podkarpackie właśnie, to nasze centrum rzeszowskie wspiera inne regiony, bo wielu naszych też pacjentów z uwagi na specyfikę procedur jest leczonych, na przykład jeśli chodzi o transplantację narządów, u nas nie ma na Podkarpaciu, są w innych województwach i tam są też nasi pacjenci, ale my tą krew, jak mamy możliwość się podzielenia, dajemy do, bez względu na to, kto otrzyma ją. Tak samo my otrzymujemy. Ale odpowiadając na pytanie, są nawet oddziały terenowe, takie jak na przykład Sanok, Przemyśl, Krosno, teraz dołączyła Stalowa.

0: Wawola i Mielec, gdzie, ale wszystkie w sumie się starają, Dębica, gdzie jest ta, te cztery pierwsze, które wymieniłam, największa ilość dawców. I też chcę powiedzieć, że w Przemyślu, w Krośnie, w Sanoku mamy możliwość oddania osocza. I jeśli dawca już nie musi przyjeżdżać do Rzeszowa, żeby oddać tylko osocze, ma możliwość oddania osocza właśnie w tych oddziałach i staramy się, tak jak mówię, no, wychodzić naprzeciw dawcom. U nas oprócz tego, że może oddać krew pełną, to w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14, gdzie zapraszam każdego, kto jeszcze nie zdecydował się na oddawanie krwi i waha, można również oddać sam koncentrat krwinek płytkowych, czyli tak zwane płytki, bądź samo osocze. Bądź też oddać krew pełną. Także każdy, kto ma jakieś wątpliwości, to jesteśmy też do dyspozycji, żeby wcześniej odpowiedzieć na pytania, bądź to mailowo, czy też telefonicznie, ale zapraszamy. Natomiast w tych oddziałach, których mamy mniej, prowadzimy działania, pełne kampanie i współpracę z zakładami, które są na terenie danego powiatu, gdzie jest właśnie oddział terenowy, współpracę z klubami. Staramy się toczyć taką politykę, która przyniesie efekty w postaci zwiększonej ilości donacji.
1: Teraz chciałabym przejść do tego, jak krok po kroku zostać dawcą. W zasadzie wcześniej Pani wspominała o tym, jak to właśnie wygląda w kwestii wieku, że to mogą być osoby, muszą to być osoby pełnoletnie do 65 roku życia. Czyli mamy to kryterium wiekowe, a czy jest również kryterium wagowe?
0: Tak, oprócz wieku, słusznie pani redaktor, jeszcze jest waga. Taka osoba musi ważyć co najmniej 50 kg, ale to też jest istotne, że to zależy jeszcze od wzrostu, bo osoba, która jest bardzo wysoka, no i waży te 50 plus niewiele, to niestety obserwujemy, że często dochodzi do takich zaburzeń ortostatycznych, krótko mówiąc do omdleń, co może też zniechęcać te osoby później do oddawania krwi, a nawet tych, którzy są świadkami takiego niestety incydentu. Dlatego też każda osoba, która waży mniej niż 50, no to zostanie zdyskwalifikowana, ale nawet ta, która waży 50 i troszkę więcej, ale jest bardzo wysoka, może być zdyskwalifikowana. Ale to wszystko jest po zebraniu wywiadu przez lekarza, określeniu tej proporcji, bo też mamy takie osoby, które bardzo chcą oddać, ale za każdym razem, kiedy przyjdą, jest bardzo rzadko, ale są takie osoby. Niestety dochodzi do omdlenia i to takiego poważnego, że troszkę dłużej trwa wyprowadzenie tego dawcy. W związku z tym taką osobę zachęcamy, żeby właśnie włączyła się w inne sprawy związane z między innymi skrzywieniem idei honorowego dawstwa, dlatego że czasem taka jest reakcja jakiejś osoby. Są to bardzo rzadkie przypadki, ale też mówiłam o przeciwwskazaniach, więc ta samodyskwalifikacja, jeśli ktoś nie spełnia tych wymagań, też należy wziąć tą część medyczną, wyjazdy, ale jeszcze kolejna rzecz to, że do nas przychodzi się po lekkim posiłku, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jak idziemy sobie zrobić badania w celach diagnostycznych, to zawsze mówimy, naczczo. Mamy być naczczo. I często do nas też dawcy przychodzą naczczo, więc i wtedy się gorzej czują po pobraniu. Dlatego też prosimy, żeby zjeść posiłek lekki dzień wcześniej i w tym dniu, kiedy oddajemy krew, wypić dużo płynów. Najlepiej to jest woda mineralna, można soki, ale zniechęcamy do tych gazowanych z dużą ilością cukru. No i oczywiście przeciwwskazaniem jest picie alkoholu.
1: Na czym właśnie polega taki wywiad przeprowadzany z dawcą przed oddaniem krwi i dlaczego jest on tak ważny dla jego bezpieczeństwa?
0: Osoba, która udziela odpowiedzi, musi być w pełni świadoma tych odpowiedzi. Dlatego też jednym z takich elementów, które są brane pod uwagę, to jest stan psychiczny dawcy, bo jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia psychiczne, no to jego odpowiedzi będą niewiarygodne, a my w ankiecie wkraczamy dosyć tak, powiedziałabym, głęboko w tą sferę życia, nawet intymnego, pytając między innymi o zachowania ryzykowne, o częstą zmianę partnerów, bo to wiąże się z ryzykiem przenoszenia chorób drogą krwi, no między innymi wirus HIV, wirus WZW typu B, C, no i oczywiście również jeśli chodzi o kiłę, a to są zakażenia, które przenoszą się drogą krwi, czyli gdyby taką krew dostał pacjent, to doszłoby do zakażenia. Dlatego oprócz tego, że zbieramy wywiad, to żeby uspokoić ewentualnych kiedyś biorców, to my badamy krew

0: w tym kierunku wszystkie te wirusy za każdym razem, bez względu na to, co napisze dawca, my kontrolujemy. Dlatego to badanie trwa około kilkunastu godzin i dopiero jeśli mamy wszystkie wyniki badań, jest ankieta, sprawdzamy, czy nie wpłynęły te informacje, że dawca sobie przypomniał nagle o jakichś zachowaniach, o których zapomniał powiedzieć w czasie badania osoby, która go kwalifikowała, bo każdorazowo dawca jest kwalifikowany przez uprawnioną osobę do oddania krwi. Dopiero wtedy następnego dnia zespół, który jest powołany i odpowiada bezpośrednio za to, co dokonał, czyli sprawdził od momentu, prześledził całą drogę zarejestrowania się dawcy do pobrania krwi, zwolnienia tej krwi. Dopiero taka krew trafia do działu ekspedycji, która działa całodobowo i jest wydawana do podmiotów leczniczych. Ale oprócz tego na przykład wszelkie zabiegi, czy osoby, które się leczą na jakiekolwiek choroby przewlekłe, to ma wpływ na zakwalifikowanie bądź dyskwalifikację. I co jest jeszcze ważne, zgłaszając się do nas, należy przyjść z dokumentem, który pozwoli nam potwierdzić tożsamość tej osoby. Czyli to musi być dokument, który zawiera PESEL i zdjęcie, dowód osobisty bądź paszport, a w przypadku obcokrajowców, którzy znają język polski, bo to też jest istotne, bo ankieta jest w języku polskim i musi być kontakt między osobą zbierającą wywiad a dawcą, to jeszcze musi nam podać kartę stałego pobytu i paszport z dowodem osobistym, bo tylko na tej podstawie my wiemy, że krew została pobrana od tej właśnie konkretnej osoby, bo w sytuacji, gdyby na przykład wyszedł wynik pozytywny, na przykład wirusa zapalenia wątroby typu BC lub HIV, to my mamy obowiązek taką osobę zaprosić do nas, a więc komunikujemy się z nią, że prosimy o przybycie do nas celem ponownego pobrania badań. Jeśli by te badania wyszły pozytywne, to my oprócz tego wysyłamy też do Instytutu, który jest hematologii i transfuzjologii w Warszawie, ośrodkiem referencyjnym wyższym, żeby potwierdzić i mieć pewność, że na pewno ten wynik jest pozytywny, a następnie lekarz Centrum Krwiodawstwa rozmawia z takim dawcą. Po pierwsze nakładamy już dyskwalifikację, jeśli to wyjdzie dodatni wynik na stałe, chyba że jest to wątpliwy wynik, to też jakby mając na myśli bezpieczeństwo cały czas biorcy na parę miesięcy, sześć, jest dyskwalifikowany, ale jeśli wynik jest już potwierdzony, to ta dyskwalifikacja jest założona na stałe i w całej Polsce w systemie tak zwanym Krajowym Rejestrze Dawców jest ta informacja, taka osoba nie odda już krwi z tego tytułu nigdzie. Więc to też ma na celu poprawę bezpieczeństwa właśnie krwi i jej składników. I taka osoba jest przez nas informowana, gdzie może się zgłosić celem leczenia tego zakażenia. Także ja mówiąc o tym, że pobieranie krwi poprawia bezpieczeństwo biorcy, ale i dawcy, bo dawca jest po pierwsze sprawdzony, ma pod pewnym kątem stan zdrowia. W niektórych dawców, i mamy takich przypadków kilka, nawet kilkanaście w roku, w czasie takiego krótkiego wywiadu i tych badań, które wykonujemy, lekarze moi stwierdzili poważne choroby i osoba, której się wydawało, że jest zdrowa, okazało się właśnie między innymi, że sama ma problemy poważne i trafiała bezpośrednio od nas do szpitala. Więc dbanie o zdrowie i życie innych też powoduje, że możemy sami wcześnie zareagować na to, co dzieje się z naszym stanem zdrowia. Dlatego dawcy to są najczęściej właśnie, tak jak powiedziałam, osoby zdrowe i świadome. Potrafią też zauważyć u siebie stan zdrowia, który różni się i widzą, że są jakieś odstępstwa od tego, co do tej pory było i było właśnie normą, czyli prawidłowy stan zdrowia.
1: To teraz może przejdźmy sobie do tej drogi dawcy. Właśnie od A do Z, czyli jesteśmy zdrowi, chcemy oddać krew. Tego samego dnia jemy lekkie śniadanie i dużo pijemy. Przychodzimy do wybranego oddziału, czy terenowego, czy tego rzeszowskiego. I co się wtedy dzieje? Czyli wypełniamy ankietę? I
0: najpierw się rejestrujemy. Później? Jak się zarejestrujemy, a w czasie rejestracji już jest ta wstępna kwalifikacja, czyli czy spełnia kryteria wiekowe, wagowe, to jeszcze oprócz tego w systemie od razu wyświetla się, jeśli ktoś jest dawcą wielokrotnym, kiedy ostatnio był i musi być jeszcze czasowo zachowany odstęp. To, co powiedziałam, krew pełną oddajemy co pełne 8 tygodni, czyli

0: I 2 miesiące. Jeśli by ktoś przyszedł kilka dni wcześniej, system go nie wpuści. I dawcy o tym wiedzą i to jest, nawet mamy taki licznik, że można sobie sprawdzić, kiedy mogę najwcześniej przyjść.
1: Czyli ile razy w roku możemy oddać?
0: Mężczyzna, jeśli chodzi o krew pełną, 6 razy, kobieta 5 razy, no nie częściej. Natomiast jeśli ktoś oddaje tylko jakiś składnik typu na przykład osocze, to może oddawać osocze no co 2 tygodnie, ale też nie więcej niż właśnie podałam. Natomiast w przypadku z kolei oddawania samego osocza, to między osoczem 2 tygodnie musi być przerwy, czyli nie 8 tygodni, ale jeśli oddawał krew pełną i chce oddać osocze, to musi 8 tygodni odczekać i przyjść oddać osocze. W przypadku płytek jest to 4 tygodnie. I następnie właśnie po zarejestrowaniu się otrzymuje ankietę, w której są te szczegółowe dane, o których mówiłam, łącznie z wyjazdami, tatuażami, wszelkimi zachowaniami ryzykownymi. Jeśli tą ankietę wypełni, to następnie trafia do gabinetu, którym następuje kwalifikacja, ale zanim trafi do gabinetu, to pobieramy mu próbkę krwi. Przede wszystkim robimy albo, jeśli to jest ktoś pierwszy raz, to pełną morfologię, albo jeśli to jest ktoś, kto regularnie przychodzi, to nie musi za każdym razem mieć morfologii, pobieramy hemoglobinę. I teraz, jeżeli ten wynik hemoglobiny jest prawidłowy, bo to, co powiedziałam, cały czas myślimy też o bezpieczeństwie dawcy, to lekarz czy osoba kwalifikująca widzi na pulpicie u siebie wynik już tego badania i oprócz tej ankiety zbiera jeszcze, pogłębia wywiad medyczny i patrząc, jeśli wynik jest dobry, kwalifikuje tę osobę do oddania krwi. Jeśli to jest w siedzibie centrum lub w tych oddziałach, w których są też separatory do pobierania osocza, to lekarz ustala z dawcą, czy oddaje krew pełną, czy na przykład osocze. Krew pełną, jak pobieramy, to to trwa do 10 minut, sam proces pobrania. Ale w przypadku plazmaferezy to jest około 40 minut, płytki około 60 minut, więc dawca musi być poinformowany, że to będzie dłuższy czas, musi wyrazić zgodę i musi być jakby świadomy, mieć dobre naczynia do tego, żeby żylne, do tego, żeby pobierać krew tą metodą.

0: To będzie dłuższy czas, musi wyrazić zgodę i musi być jakby świadomy, mieć dobre naczynia do tego, żeby żylne, do tego, żeby pobierać krew tą metodą. I to, co jest też bardzo istotne, że czasem ktoś przychodzi, a ma na przykład grupę 0 RH minus, chce oddać osocze, a wtedy, kiedy my mamy niskie stany, to prosimy, żeby zdecydował się na oddanie krwi pełnej, bo koncentrat krwinek płytkowych jest w tym momencie zdecydowanie bardziej potrzebny. I to też spotykamy się z dużą wyrozumiałością ze strony dawców. Jeśli został zakwalifikowany, pobieramy krew, wszystkie zabiegi robimy tylko i wyłącznie sprzętem jednorazowego użytku i też chcę, żeby byli dawcy świadomi albo osoby, które wahają się, nie grozi żadne zakażenie. Nawet dezynfekcja miejsca wkucia, to jest cała procedura, która trwa kilka minut. Nasz personel ma co jakiś czas taką kontrolę robioną, że robimy osobie, której pobieramy krew, pobieramy wymaz ze skóry, czy osoba, która mój personel dezynfekował to miejsce wkucia, właściwie przeprowadziła ten proces i czasem dawcy się zatrzymują i mówią, ale czemu dwa razy mamy to dezynfekowane, bo taka jest bezpieczna procedura, bo z tego, co pobierzemy z tej krwi, powstaje lek. Jesteśmy kontrolowani również przez głównego inspektora farmaceutycznego, tak jak w fabrykach leków, dlatego że ten lek ma być bezpieczny.
1: Czyli te standardy bezpieczeństwa bardzo są bardzo wysokie.
0: Tak. Mam cały czas na uwadze i bezpieczeństwo dawcy i biorcy, czyli dawca będzie czuł się zaopiekowany i bezpieczny, kiedy my pobieramy zgodnie ze standardami. Ja zawsze porównuję nas do takiego procesu jak w lotnictwie, że jest taka checklista i wszystkie elementy muszą być zrobione i na każdym etapie pracownik kolejnego obszaru ma prawo zatrzymać i spisać jako zdarzenie niepożądane, gdyby się okazało na przykład, że nie zweryfikowano nawet chociażby tożsamości. Mimo, że na etapie rejestracji dawca pokazuje swój dokument, to jak wchodzi do laboratoryjnego, tej części analiz laboratoryjnych, ma również obowiązek przedstawić, a moi pracownicy mają obowiązek sprawdzić, lekarz również to robi, na dziale dawców również. Wszystko to jest po to, żeby nie doszło do omyłkowego pobrania od innej osoby, czy zamiany próbek krwi. I takie same też, przynajmniej przy przetaczaniu krwi, powinny obowiązywać w szpitalach. I w tym zakresie szkolimy. I jeśli już udało się oddać krew, to zawsze prosimy dawcę, żeby na terenie oddziału czy centrum pozostał jeszcze około 30 minut.
1: Dlaczego?
0: Wypił kawę, dlatego że dbamy o bezpieczeństwo dawcy. Jeśli by na przykład doszło do jakiegoś zasłabnięcia, to dobrze, jeżeli będzie właśnie pod naszym nadzorem. Najczęściej to się dzieje już na fotelu, ale dmuchamy, jak to mówimy, na zimno i chcemy, żeby był zaopiekowany dawca, żeby przytrzymać miejsce wkucia około 10 minut, żeby nie zrobił się krwiak. Też informujemy o tym, a następnie pije kawę albo herbatkę, czeka sobie i wychodzi od nas i jesteśmy przekonani, że jest wszystko dobrze.
1: Dobrze, no to skoro już zaczęła Pani ten temat, to kolejne pytanie. Jakie przywileje przysługują takiemu krwiodawcy?
0: Osoba, która oddała krew, może, bo nie musi, skorzystać z dnia wolnego, w dniu, w którym oddał krew i dnia następnego. Dlatego, że sam proces jest bezpieczny, ale niektórzy mogą reagować takim osłabieniem i są zawody typu pilot, na przykład kierowcy autobusów, dźwigów tych wysokich, które no, wymagają i precyzji, ale też z uwagi na bezpieczeństwo wykonywanego zawodu są w tym dniu, kiedy ktoś oddał krew przeciwwskazaniem. Dlatego też zawsze prosimy, żeby przyjść wyspanym. Też prosimy, żeby to nie było, że ktoś jest właśnie po dyżurze nocnym i idzie do nas, bo wtedy inaczej coś, co jest dla niego zawsze bezpieczne i przyjemne, może być wtedy obarczone pewnym ryzykiem nawet zasłabnięcia. To może tą osobę troszkę wystraszyć i zniechęcić do dalszego oddawania krwi. A zależy nam na tym, żeby dawcy byli wielokrotni, bo to są najbardziej świadomi i najbardziej bezpieczni dawcy, bo są świadomi. Oczywiście zachęcamy nowych, żeby przyszli oddać pierwszy raz i już zostali w tym zacnym gronie honorowych dawców.
1: Chciałabym jeszcze zapytać o taką no, bardzo ważną rzecz. Ile istnieje generalnie grup krwi i które są najbardziej pożądane?
0: Oczywiście istnieją cztery podstawowe grupy krwi i teraz w zależności od tego czynnika RH, to jeszcze one się dzielą na dodatnią lub ujemną. Mamy grupę 0, grupę A, grupę B i grupę AB. I teraz albo jest 0+, 0-. Najbardziej taką istotną informacją jest to,

0: że te grupy krwi są w różny sposób procentowy rozłożone w populacji na całym świecie. W populacji powiem, jak to się rozkłada procentowo w Polsce. Najczęściej występującą grupą, bo u 32% populacji jest grupa 0 RH+. Następnie to jest grupa A+. Następną grupą, która tak licznie może już nie występuje, ale też jest duża i rzadziej występuje, to jest grupa, którą ja posiadam, BRH+. Rzadziej jest wykorzystywana w podmiotach leczniczych i jak Państwo obserwują nasze stany właśnie na poziomie kropel, to najczęściej mamy BRH+ najwięcej. I następna grupa to jest grupa ABRH+. I teraz grupy 0RH- to jest grupa, która występuje u 7% populacji, ale to jest grupa, którą w sytuacji, kiedy nie mamy oznaczonej grupy krwi, na przykład jest wypadek, masywny krwotok, pęknie tętniak, lekarze ratując życie, zanim określą grupę i zostanie zapotrzebowana ta grupa właściwa krwi, którą posiada pacjent, mogą podać grupę 0RH-.
1: I czyli tu ona jest taka najbardziej uniwersalna?
0: Najbardziej uniwersalna i niestety czasem najbardziej nadużywana. Dążymy i dlatego edukujemy też personel szpitali, że jeśli już musi tak być, to żeby tą krew podać najkrócej, jak to jest możliwe, w tym czasie, kiedy robi się badania, a potem już zapotrzebowywać grupę, która jest właściwa dla pacjenta, dlatego, że jak powiedziałam przed chwilą na wstępie, tylko 7% osób w populacji ma tę grupę i to powinno być dedykowane tym osobom. A tak jak powiedziałam, no nie przewidzimy sytuacji, nie każdy ma krew kartę, bo gdybyśmy wszyscy mieli krew kartę i mieli dowód tożsamości przy sobie, to wtedy lekarze wiedzieliby, jaką grupę krwi ma pacjent. I tu też muszę na marginesie taką uwagę i podziękowanie, bo na terenie naszego województwa lekarze są świadomi i wiedzą, po co my robimy krew kartę, albo pacjent sobie gdzie indziej wykonuje krew kartę, że ona zastępuje ten podwójny wynik, ponieważ na krew karcie oprócz grupy krwi są kody, numery badań tych dwóch, bo trzeba dwa badania wykonać, żeby określić grupę krwi i autoryzacja diagnosty, który to badanie wykonywał. I to jest odpowiednik tych dwóch badań.

0: oczy patrzą non-stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w klasie to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,